0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Jedzenie jest za rogiem. Jedyną szansę to świecenie.
1: Dzwonię.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Hit na maksa.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Z najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca. Jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Andy Das też kończył polską szkołę. I dlatego Andy Adrian dobrze wie, co dzisiaj jest.
1: O, co dzisiaj jest?
0: Zakończenie roku szkolnego!
1: A, przepraszam, Jezu, nie, bo ja kończyłem chyba zagraniczne szkoły.
0: Tak u ciebie się nie kończyła w piątek.
1: Ale sprawdziłem dla wszystkich, którzy nie mogli się doczekać końca roku. W przyszłym roku koniec roku. Jeden dzień wcześniej, już 25. Kalendarz się jeszcze nie połapał, że tak od połowy czerwca to już właściwie nikt nie chodzi. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: ale moc, ale siła. To jest Trips, to jest Mikolas, to są hity na maksa, to jest RMF Max.
1: Uwaga na czereśnie, bo okazuje się, że na naszych polskich straganach sprzedawane są czereśnie, które mają być polskie, a wcale nie są polskie. Są z importu i mają gorszą jakość.
0: A łatwo poznać polską czereśnię.
1: Po czym?
0: Polska jest trochę jak tort na weselu. Dobra, taka nie za słodka.

0: Piękny muzyczny świat jest właśnie u nas, tu w RMF Max. Za chwilę co dzieje się w regionie, bez tajemnic, będzie flash specjalnie dla Was o 6.
1: A skoro jest piątek, to wieczorem dobry czas na mecz, więc będzie mecz na szczycie. Norwegia, Francja dzisiaj mierzą się na mundialu.
0: What, Haaland będzie grał z Mbappé.
1: Tak, o 21.
0: A widziałaś dziewczynę Kiliana?
1: Widziałam.
0: Taka piękna, nie?
1: Piękna aktorka,
0: ale trochę podobna do Haalanda, w sensie blondynka.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody, posłuchajcie. To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej. Jolanta Sobierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa, czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
2: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: To jest RMF Max.
2: Od 27 czerwca kierowców w Krakowie czekają zmiany. Na Tynieckiej rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a około 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4, ulicę Księcia Józefa oraz most Zwierzyniecki.
5: Tam niestety kłopot z tym przepustem polega na tym, że tam jest za mało miejsca, żeby to robić połówkowo, żeby chociażby zapewnić tam na przykład ruch wahadłowy. Tam po prostu nie ma miejsca, bo na każdą stronę inspektorzy rozpatrywali taką opcję przeprowadzenia przebudowy tego przepustu, żeby jednak w jakiejś formie ruch przez ulicę Tyniecką właśnie przy tej ulicy Dąbrowa, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa został zachowany, ale tam po prostu fizycznie nie ma miejsca. No w związku z tym na 2 miesiące musimy tą ulicę zamknąć.
2: Wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie, ale większość już jest na walizkach. W jednej ze szczecińskich szkół była Anna Pałamar.
6: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
7: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
8: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
9: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę pójść do szkoły się uczyć.
10: Ty masz jakieś plany?
11: Obóz taekwondo z moim klubem.
10: Sportowo?
11: Tak.
2: Nudy nie będzie. 1700 dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni, 4 nowe gejty, przestrzeń handlowo-usługowa. To wszystko na podwarszawskim lotnisku Modlin. Obecnie trwa rozruch terminala tymczasowego.
12: Systemy muszą być przetestowane na sucho, że tak powiem, jeszcze bez pasażerów i musimy dokonać odbiorów przeszukania chociażby obiektu, bo ulegnie zmianie strefa zastrzeżona, więc to będzie już za granicą. Także od początku lipca tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak tam wygląda, wejść będzie można tylko, jeśli zakupimy podróż z naszego modlińskiego lotniska, do czego oczywiście zapraszamy.
2: Tyle prezes lotniska Warszawa-Modlin Jacek Kowalski.

0: witajcie w klubie, w którym muzyka brzmi jak piątkowy, chyba już nawet wieczór, a nie poranek, prawda? 9 minut po godzinie 6, tak pachnie dobrą imprezą. Another 54 Ultra.
1: 54, Jakubek, siadaj.
0: Przepraszam, ale to ostatni raz. Dzisiaj jest koniec roku szkolnego, potem co najwyżej klaps. I
1: Dlaczego ojej?
0: Super, może być naprawdę fajnie. Wiecie, co jest fajniejszego niż piątkowy poranek?
1: No.
0: Wynik wczorajszego meczu na Mundialu.
1: Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2.
0: Ale z Ekwadorem przegrać jakiś wstyd.
1: A my nie przegraliśmy.
0: Żadnego meczu nie przegraliśmy na tym Mundialu. Super.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.

0: To jest ten rytm, to jest ten muzyczny vibe, który powoduje, że piątek, 6:17, to jest cudowny moment. Spędzacie go z RMF Max.
1: I jak właśnie tak będą brzmiały całe wasze wakacje, które zaczynają się dzisiaj, to będą super wakacje.
0: A że my, RMF Max, wiemy, co oznacza słowo na W, kończące się na acje. No, wakacje.
1: Wakacje.
0: Dobrze, brawo.
1: Dzięki.
0: Asia, to wiemy, że lubicie zaczynać fajne momenty od biletów na duże muzyczne wydarzenia. Wysyłamy was na Beats for Love, na całe

0: 4 dni festiwalu i na koncert, uwaga, uwaga, uwaga, One Republic.
1: Oh yeah. Max.
0: Słuchajcie poranka Maxa, by zdobyć te wszystkie wejściówki. 18 po 6.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: idealna nutka na piątkowe poranki. 29 minut po godzinie 6, to był Smolasty, to jest RMF Max.
1: Będzie nowy gigantyczny pomnik w naszym pięknym kraju nad Wisłą.
0: O, Matko Boska.
1: A żebyś wiedział, Matka Boska. Matka Boska w Konotopie właśnie powstaje, Konotopiu pod Toruniem właśnie powstaje. 55 metrów ma mieć pomnik Matki Boskiej i ma być wyższy niż Jezus ze Świebodzina.
0: Matko jedyna. Wiesz, jak będzie wyglądał koniec świata?
1: Powiedz
0: mi. Te dwa pomniki ożyją i będą ze sobą walczyć na oczach całego narodu. I na to przyjdzie Giewont, ten śpiący rycerz w Zakopanem też się podniesie i dołączy. I tak.
2: RMF Max.
0: I tak będzie. I tak będzie właśnie wyglądał ostatni dzień.
1: Katastrofalna jest ta wizja.
0: Także jak będziecie jechać do pracy i zobaczycie, że coś tam się rusza, dajcie znać koniecznie.

0: Numer tak dobry jak ostatni dzwonek przed wakacjami w szkole, a to będzie dzisiaj. Yeah. Ale Farben, René Miller, Body Talk w RMF Max, 21 minut przed 7.
1: Drugie co do wielkości miasto w Polsce? Kraków.
0: Okay.
1: Stawia na jeszcze bardziej ekologiczne rozwiązania, już nie tylko strefa czystego transportu, teraz kozy i owce.
0: Kozy. Wow, a co będą robić kozy i owce?
1: Kosić trawniki.
0: Super.
1: Kozić trawniki.
0: Smacznego.
1: Kozy, wow, dobra. Bardzo proszę. Ale wiesz, to jest właśnie wstęp do jeszcze bardziej rygorystycznych zasad w strefie czystego transportu. Tak, najpierw tutaj kozy, owce. A propos, konie mechaniczne. Nie są już takie ekologiczne. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ale sztosy.
6: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Golding i Marshmallow, a Marshmallow zagra na Beats for Love i na ten festiwal RMF Max. Czyli my mamy dla was wejściówki i będziemy je rozdawać po siódmej.
1: Słuchajcie, RMF Max przez cały dzień, by zdobyć bilety na największe muzyczne wydarzenia tego sezonu. 9 minut i godzina siódma. Ciąg dalszy polsko-ukraińskiego napięcia w sprawie oddawania medali i orderów. Tym razem medal księcia Jarosława Mądrego oddaje Ukraińcom prezes Jarosław Kaczyński.
0: Co ty mówisz? Prezes Jarosław oddaje medal księcia Jarosława Mądrego?
1: O, bo są ludzie, którzy nie potrzebują żadnych medali, by komukolwiek coś udowodnić, nie?

0: Przepraszam. Czasem Lady Gaga wejdzie człowiekowi za mocno. 4 minuty i godzina 7. Są problemy. Są problemy na S5.
1: No i są też dzisiaj ogromne upały prognozowane w całym kraju. Będą ostrzeżenia we Fleszu punktualnie o 7.
0: Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa przez cały dzień.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: I po reklamie.

0: wyżej, głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i na otwarcie najnowszy raport z dróg, bo w tej chwili możecie jeszcze utknąć w korku na S5 na wysokości miejscowości Święte w Kujawsko-Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Sartowice zderzyły się dwie ciężarówki, jedna stanęła w płomieniach.
0: Słuchacie RMF Max.
2: IMGW ostrzega, dziś pogoda da nam mocno popalić. Termometry w kraju wskażą ponad 30 kresek na ziemi lubuskiej, nawet do 34 stopni. Zatem uważajcie na siebie, szukajcie cienia, chrońcie głowy i pijcie dużo wody. A w nocy okolice 18-20. Kreski. Stan poszkodowanych po wczorajszym ataku 19-letniego nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ranni to dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Napastnik został zatrzymany.
3: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
4: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił. Ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
3: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski.
2: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz niezwykły wyczyn pary z Gdańska. Aleksandra i Marcin Górscy objechali świat na rowerach. Wyprawa trwała 1142 dni.
5: Tutaj pokrótce przejechaliśmy 47 krajów na 5 kontynentach, zaczynając od Europy, kierując się do Grecji, Turcja, Iran, Pakistan, Indie.
2: Z rowerzystami rozmawiała nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaś. A dziś oficjalny start wakacji. Zawsze można ruszyć w rowerową podróż, choć szansa na to, że odwiedzicie w tym czasie 47 krajów, jest raczej marna. Stany Zjednoczone szykują się do hucznych 250 urodzin. Impreza 4 lipca trwa przygotowywanie fajerwerków. Będzie się działo.
6: W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata.
2: Od Pawła Żuchowskiego. Sensacyjna porażka na mundialu. W meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2. Sporo do poprawy, 1-2. Bardzo złe zmiany, ale gramy dalej. Wszystko może się zdarzyć. Tak mecz podsumował jeden z niemieckich kibiców. Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. W Los Angeles Amerykanie grali z Turcją i przegrali to starcie 2-3. A Paragwaj zremisował z Australią 0-0. No i na koniec jeszcze sprawdźmy, co na siatkarskich parkietach, bo tam w akcji na szczęście mamy Polaków. W Lidze Narodów nasi siatkarze pokonali Turcję 3-2. Jutro o 17:00 starcie z Niemcami. To będzie bardzo gorący dzień. No, piątek zapowiada się niesamowicie pod względem temperatury. Wszędzie słonecznie, więc cienia raczej próżno szukać. Na termometrach maksymalnie, uwaga, 26 stopni to Suwałki, to jest najmniej. Podobnie będzie w Gdańsku, ale już na przykład w Kielcach zobaczycie 31 stopni, 32 kreski, Kraków, Katowice, 33 stopnie, Opole, Wrocław, 34 kreski, słuchajcie, w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
8: Przyjemny chłodek leci teraz z głośnika. Tu RMF Max, 5 po 7.

0: Piąteczek, poranek, RMF Max, wejściówki dla ciebie i twojego kumpla na całe 4 dni muzycznego, największego muzycznego festiwalu w tej części świata. Beats for Love zaczyna się po weekendzie w Ostrawie, tylko godzinka drogi z Katowic. Nastawiajcie uszu, będziemy rozdawać już za parę chwil.
1: Na zewnątrz gorąco, jest lato, to musi być ciepło, ale jest też lista rzeczy, które mogą przy takich upałach wybuchnąć ci w domu.
0: Na Asię zawsze można liczyć.
1: Ty jesteś od marzeń, a ja jestem od pragmatyzmu. No. Uwaga, proszę zapisać i zapamiętać. Jak jest gorąco, mogą wybuchnąć wszystkie spreje, typu odświeżacze powietrza, dezodoranty, jakaś butla gazowa, którą macie do grilla, baterie, powerbanki i zapomniane po Sylwestrze fajerwerki.
0: Fajerwerki?
1: Tak. Tak.
0: Już miałem mówić, że piątek petarda, ale jednak nie.
1: Lepiej nie.
0: Piątek krótki ląd. Przepraszam, piątek. Wiem, że nie lubisz, jak się tak o tobie mówi.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Rodzinny park rozrywki Łeba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola do wspólnej zabawy. Mamy nowe atrakcje. Większe, bardziej zakręcone, pobudzające wyobraźnię i pełne adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl

0: Shinza i Fire Fire podgrzewa trochę atmosferę w ten piątek po to, żebyście zaczęli to lato w naprawdę gorącym rytmie.
1: Oj, będzie tak, będzie od 1 do 4 lipca Ostrawa z godzinkę drogi od Katowic i festiwal Beats for Love, na którym zagrają wasi ulubieni, zagrają najwięksi.
0: Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso i wielu, wielu innych artystów, których znacie i kochacie, możecie zobaczyć na żywo w Ostrawie.
1: I teraz pyk, łapiecie za swój telefonik, ustawiamy Messenger i wysyłamy głosóweczkę do RMF Max, która rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie, jak bardzo się ucieszysz, jakbyś wygrał. A, też. Jakbyś wygrała.
0: Wygrała, łap za telefon, nagrywaj głosówkę ze swoją radością z tego faktu, że gdybyś wygrała, to byś pojechała, gdybyś wygrał, to byś pojechał.
1: Albo gdybyś wygrała, to byś pojechała i on też się będzie cieszył.
0: Bo pojedzie z tobą,
1: no wiadomo. Głosówki radości wysyłacie Messengerem RMF Max. Jesteśmy dla was, a wejściówki na Beats for Love całe 4 dni festiwalu czekają.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę, yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na max.

0: pół do ósmej. Dzięki, pół do ósmej. Bo ja oglądam te wszystkie zaproszonka, które dla was dzisiaj mamy. Mamy naprawdę dużo biletów na największe muzyczne festiwale i otwarcia wakacji takie, że jak wygracie, to z radości będziecie śpiewać numery tych, którzy na tych festiwalach wystąpią.
1: Turu, turu, turu, turu.
0: Dominika.
1: Turu, turu, turu, turu.
0: No.
1: Turu, tu, tu, tu.
0: I po pierwszej nutce wiadomo, nie?
2: Calvin Harris, wiadomo, bo Calvin Harris będzie na Beats for Love, a właśnie o bilety na Beats for Love gra się toczy.
0: O, Gabrysia. O, przepraszam.
2: Wow. Oje.
0: Wasze głośniki wytrzymają także spotkanie z Anią. I całą rodziną Krystiana.
3: Przepaski, dajcie rodzicom bilety.
0: Wow, ale fajnie. Najwięcej radości, radości, która nas przekonała tak bardzo, że dostanie podwójną wejściówkę na całe
2: 4 dni imprezy, 4 dni Beats for Love w Ostrawie.
0: Krzysztof.
4: Jest.
0: Krzysztof może robić to naprawdę długo.
4: Jest.

0: To jest Urzel. To jest rewelacyjne. Już wakacyjne rytmy w ostatni dzień szkoły. 22 minuty przed godziną 8. To jest poranek RMF Max.
1: A teraz uwaga, bo to będzie ważne info przed wakacjami, no. Zwłaszcza jeżeli wakacje planujecie w Zakopanem.
0: Tak.
1: Nowe oznaczenia miejsc parkingowych. Oho. Tylko dla mieszkańców. Uwaga na pomarańczowe koperty. No. Tam jak się jest turystą, to tam nie wolno parkować, bo za to grozi kara 300 zł.
0: A, 300 zł za nielegalne parkowanie. To i tak wchodzi taniej niż cały dzień legalnego parkowania.
1: Ej.
0: W Zakopcu 21 minut i godzina 8. Bawcie się dobrze na wakacjach.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: czy są tu fani Oliwii Rodrigo?
1: Są.
0: Właśnie, właśnie. Jest was milion przy głośnikach ustawionych na RMF Max. Z tej okazji Oliwia Rodrigo, także o poranku, 10 minut przed 8.
1: Trend 6-7 wchodzi w randki.
0: O kurde.
1: Uwaga.
0: Czyli wreszcie zajęli się tym dorośli, a nie tylko dzieci.
1: Teraz
0: super.
1: Jest 6-7 w randkach. Czyli generalnie nie szukamy już takich samych dziesiątek, tylko pozwalamy się sobie czasem umówić z kimś, kogo oceniamy troszeczkę niżej.
0: Jest 10 na 10, ale siorbie pijąc kawkę.
1: No to 6. Ale może
0: jest,
1: być.
0: Jest 10 na 10, ale dłubie w nosie stojąc
1: o
0: w korku.
1: Nie, to 4, fuj.
0: Jest 10 na 10, ale robi syf wokół siebie, nie sprząta.
1: Dobra,
0: i ten.
1: 7.
0: No i wyszło ci, że 6-7, idealny masz mąż, Rafał, jak tak chyba na imię.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: hity na maksa i najważniejsze informacje podrzucamy wam w piątek o poranku, 4 minuty przed 8.
1: Bądźcie na bieżąco na porannych trasach. Krajowa 28 na Podkarpaciu i S5 Kujawsko-Pomorskie. Więcej w tych ważnych sprawach we Fleszu za 4 minuty o 8. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najświeższe sprawdzona informacja figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Liczba zabitych w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 235. Jest co najmniej 4300 rannych. To najnowszy bilans. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy, a los 46 tysięcy osób pozostaje nieznany. Trzęsienie nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Kierowców z Podkarpacia teraz ostrzegamy przed utrudnieniami na krajowej 28. Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z motocyklem w Jaśle. Problemy z płynną jazdą występują w obu kierunkach. Ruchem kieruje policja. A zakorkowana o poranku wciąż jest S5 w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek między węzłami Nowe Marzy - Sartowice. Jak już wiecie z naszych fleszy, na trasie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jeden pojazd stanął w płomieniach. Droga jest zablokowana. A my wracamy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia chce określenia górnego limitu godzin pracy medyków. Lekarz Dawid Kacprzyk miał przepracować w placówce średnio 331 godzin w miesiącu, a jego konto wzbogaciło się o 1 600 000 zł. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia, a państwo według niej na doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy.
1: Chcemy poznać wszystkie fakty, również po zakończeniu kontroli, wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
0: Mówiła Sobierańska-Grenda, do tematu jeszcze wrócimy. Za koszyk codziennych zakupów płacimy średnio niemal 5% więcej niż przed rokiem, tak wynika z badania agencja SM. Średnia cena to 331 zł. Jest jednak szansa, by robić zakupy nieco taniej.
2: Duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
0: Przekonuje Kamil Kruk z agencji SM, a przy okazji dajemy znać, że ta niedziela jest handlowa.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: W piłkarskim hicie mundialowego wieczoru Niemcy pokonani 1-2. Ekwadorczycy awansowali do 1/16 finału. 3-2 w meczu Turcja, Stany Zjednoczone. Amerykanie stracili bramkę w końcówce meczu. Starcie Paragwaju z Australią zakończone bezbramkowym remisem. A w grupie F Szwecja nad ranem zremisowała z Japonią 1-1, a Holandia pokonała 3-1 Tunezję. Zmieniamy dyscyplinę, bo o 11:00 losowanie drabinki Wimbledonu. Nasza tenisistka Iga Świątek wraca do obrony tytułu z 2025 roku. Impreza startuje w poniedziałek, potrwa do niedzieli 12 lipca, a na losowanie czeka 6 polskich singlistów.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Dziś odpalamy wiatraki, klimę, szukamy cienia, pijemy dużo wody. No to będzie naprawdę upalny piątek. Na termometrach maksymalnie, uwaga, nawet do 34 stopni na południowym zachodzie Polski. No będzie ciężko, ale podobnie będzie w centrum, okolice 32 kresek i niewiele mniej na południowym wschodzie Polski. Tam 30 stopni to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu, którego na pewno nie zabraknie, będzie jeszcze goręcej.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Odpalamy lato na maksa i mamy 4 wejściówki do parku rozrywki i 4 wejściówki na występ One Republic. Wszystko wam rozdamy w tej godzinie.

0: RMF Max ma taką siłę, że w ostatni dzień szkoły odpada już wakacje. Tak, mamy 10 minut po godzinie 8, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: I kaszalot. Bardzo, to jest temat bardzo niebezpieczny. Ja się w tej sprawie nie odzywam. Jeżeli Jaśka mówi o kaszalotach nad morzem, to ja, słuchajcie, kroczek w tył.
1: To ja to zrobię. Uwaga.
0: Wypadek. No, proszę bardzo.
1: Naukowcy odkryli, że kaszaloty nad Morzem Śródziemnym mówią w dwóch językach.
0: O, proszę
1: Państwa.
0: Bardzo. A jak widzieliście kaszalota nad Bałtykiem, to nie był polski kaszalot. To na pewno był jakiś kaszalot zagraniczny. 11 minut po godzinie 8.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6/8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl
0: BYD. Build your dreams.
2: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Najlepsza impreza lata już się zaczęła. 19 minut po godzinie 8. To najlepsza impreza lata, nazywa się Poranek RMF Max.
1: A do tego w piątek, ostatni dzień szkoły, ostatni dzień roku szkolnego. 4 wejściówki do parku rozrywki. To też brzmi jak dobra wakacyjna impreza.
0: I uwaga, teraz Wróż Ireneusz zamienia was w dzwonek.

0: ostatni szkolny dzwonek dzisiaj. Głosóweczki RMF Max nagrywacie jako ostatni szkolny dzwonek. Wybierzcie brzmienie, wybierzcie melodię. Zaskoczcie nas brzmieniem ostatniego szkolnego dzwonka. A wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki.
1: Siebie w wersji ostatniego szkolnego dzwonka nagrywacie i wysyłacie głosówką głosówkę messengerem RMF Max.
0: Teraz 4 wejścióweczki czekają.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me shake it to the max.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: I od razu słychać, że aby wygrać 4 wejściówki do Energylandii, trzeba się było zamienić w dzwonek. Szkolny dzwonek, dziś ostatni dzień w pracy.
2: I zrobił tak Tomek.
1: Tomek! To jest dzwonek, za którym szaleje cały pokój nauczycielski.
2: Nie zapytam, skąd to wiesz? Marek też ma propozycję? Okej.
1: Okay. W męskiej nagrał dla tych, którzy kiblują w tej samej klasie. Tomasz w roli najbardziej gadatliwego dzwonka w całej szkole.
3: Dobra, ludziska, zamykamy ten kołchoz. Kto ostatni na schodach, ten sprzątak po nauczycielach. Nara!
1: Najbardziej przekonującym ze wszystkich dzwonków szkolnych w ostatni dzień szkoły, wygrywając 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie,
2: jest Robert!
4: To już jest koniec. Już nie ma nic. Już jesteśmy wolni. Możemy już iść.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: I uwaga, świetna wiadomość. Przez całe wakacje

0: gorąco, co taki będzie cały weekend. A to był Tayo Cruz i Asia,
1: bardzo się przepraszam.
0: Asia czasem zapala mi zielone światło i mówi: Możesz. To był Tayo Cruz, jest tak gorąco, że nie tylko lody tają. No mnie to bawi. Mnie to bawi, ale dzięki za pozwolenie.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999 zł.

0: święta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
6: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
8: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Świeżość, bogactwo Lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polo po.
11: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ostatni dzień szkoły, pierwszy dzień lata. Fajnie, wakacji, przepraszam.
1: Wiadomo.
0: Wakacji, 14 minut przed godziną 9. Mój mózg pojechał już na urlop. Na szczęście cała reszta, która przypomina mi, że we wtorek spotykamy się z tymi chłopakami.
1: W krakowskiej Tauron Arenie zagrają One Republic.
0: I będzie ten numer, na pewno będzie ten numer.
1: A ja myślę, że będzie jeszcze jeden, będzie też ten.
0: Ten będzie? Tego to nie wiem, czy dawno nie grali, wiesz.
1: Dlatego zagrają w Krakowie.
0: Wejdą na scenę i powiedzą specjalnie dla Asi z Maxa, dla tej, która rozdała wam w piąteczek, uwaga, 4 wejściówki dla całej waszej ekipy na koncert One Republic w krakowskiej Tauron Arenie.
1: One są gotowe, są do wzięcia właśnie teraz, tylko SMS-owo pod 3001. Wyślijcie nam, jak ta wasza ekipa koncertowa się nazywa.
0: Nazwijcie wszystkich świrusów po imieniu, dajcie znać, jak ta drużyna, która wybierze się we wtorek do Tauron Areny na One Republic ma się nazywać. My wybierzemy najbardziej szaloną nazwę i 4 wejścióweczki będą

0: 5 minut i godzina 9. Są takie momenty, w którym można kogoś poznać po głosie.
1: Dzień dobry, Ola.
2: Cześć, Ola.
0: Ola, nie, ty nie jesteś Ola. Ty musisz być kimś innym w tej szalonej ekipie, która...
1: Miszu!
0: Podaj kolejnych trzech członków waszej szalonej ekipy, która...
1: To jest Termos. To jest Laura. Z wiadomych przyczyn Termos, tak.
0: Zakręcona, nie?
1: Jest kreweta, to jest Dawid. Bo siedzi po prostu przed kompem w robocie, taki podkładany.
2: Z krewecią.
1: I jest Kasia Cyprejka, tak, bo Kasia podróżuje zawsze, więc to jest nasza Cyprejka.
0: Ulala! W tym składzie wybieracie się na One Republic do Tauron Areny w najbliższy wtorek. Bawcie się dobrze!
2: Termos, kreweta, Cyprejka i Miszung będą pod sceną.
3: Max! Reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltaryn!
7: Kto?
8: Woltaryn!
9: Ból szyi po pracy? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
22: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawę wyjaśniają równolegle prokuratura, rzecznik praw pacjenta, stołeczny ratusz i właśnie NFZ. Wczoraj po raz pierwszy do sprawy odniosła się także ministra zdrowia. Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała Jolanta Sobierańska-Gręta.
0: To jest RMF Max.
2: Żar poleje się z nieba. Początek wakacji w całej Polsce upalny. Trzeba pamiętać, by unikać przegrzania organizmu, bo o to nie trudno, podkreślają lekarze.
3: Upały to nie żart. Jak one osłabiają człowieka?
4: Upały stanowią istotne obciążenie dla organizmu. Upały w połączeniu właśnie z odwodnieniem mogą prowadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia.
3: Doktorze, jak poznać, że dochodzi do odwodnienia?
4: Objawy są od bardzo lekkich do bardzo poważnych. Te już niewielkie bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie mogą świadczyć o odwodnieniu. Pogorszenie sprawności chodu mogą świadczyć o tym, że ta pierwsza faza odwodnienia, przegrzania, uszkodzenia termicznego układu nerwowego zaczyna się pojawiać.
2: Mówił Krzysztof Gawrych, ordynator oddziału neurologii w szpitalu w Wejherowie. Rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaśniak. Przed uczniami dwa miesiące bez troski. Dziś jeszcze odbiór świadectw i będzie można cieszyć się wolnością. Nie wszyscy planują jednak błogie lenistwo.
5: Wyjazd nad morze?
6: Ja raczej w domu i też do pracy.
7: I gdzie będziecie pracować?
6: Borówki, coś takiego, nie? No, też we wrześniu jedziemy na wycieczkę, więc też chcę sobie uzbierać pieniądze na wycieczkę.
8: To była moja decyzja, żeby zacząć pracować. Już drugi rok będę, bo w tamtym roku na borówkach byłam.
2: Wszystkim uczniom i tym wypoczywającym i tym pracującym życzę oczywiście pięknego lata. A udane wakacje to przede wszystkim bezpieczne wakacje. Służby są w pełnej gotowości.
9: Wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat.
2: Mówił komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Janusz Kondrat. Policjanci będą również kontrolować, co dzieci i młodzież robią w sieci.
10: Musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole na drogach.
2: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Ostatni dzień szkoły w całej Polsce, słoneczny i upalny. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, około 32 w centrum do 33 na południu. Najwyższe temperatury dzisiaj na zachodzie Polski 34 stopnie. Nieco chłody nad morzem, tu od 22 do 26 stopni. Wiatr dziś słaby, północny i północno-zachodni, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Noc również pogodna i ciepła, na termometrach przeważnie 15-16 stopni.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa. Wszystko dokładnie policzyliśmy i wakacje 2026 będą trwały równo 66 dni. Także jak chcecie mieć wakacje takie 6-7, to koniecznie trzeba zacząć już dzisiaj.
0: Max.
11: W ostatni dzień szkoły. A lato na maksa startuje dzisiaj po południu. Będzie dużo i będzie dobrze. Asia, Irek, do poniedziałku. Stay.

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.

0: Mam nadzieję, że po tym numerze i przypomnieniu, że dzisiaj oficjalnie odpalamy wakacje 2.26, wszystkie smutne dziewczyny się uśmiechną. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls za nami w RMF Max. No i co z tego, że dla większości z was to pewnie nie będzie miało większego znaczenia, że dzisiaj startują wakacje, bo i tak trzeba będzie chodzić do roboty. No ale słuchajcie, dziś w RMF Max odpalamy również tryb Lato na Maxa i do września będziemy wam grać takie letniaczki, że w robocie będziecie się czuli jak nad basenem na All Inclusive. A tymczasem jeszcze trzeba odpalić ostatnie w tym sezonie byle do obiadu. Piotrek Świderski, dzień dobry, polecam się do 13. Hej!
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko, czego dziś chcesz.
5: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od

0: tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

myślą o tych zabieganych dzisiaj Iron, Haven i Caitlin Aragon w RMF Max. No tak, bo tutaj trzeba jechać odebrać dzieci z zakończenia roku szkolnego, później spakować się na wakacyjny wyjazd, a jeszcze wcześniej to pozamykać wszystkie ważne tematy w pracy. Stop! Spokojnie! Jakoś wspólnie to ogarniemy. W końcu po to nas macie. Tylko weźcie teraz głęboki oddech, wypijcie szklankę wody pod te upały, a później zróbcie trochę głośniej radio. Teraz w Maxie tegoroczna ekipa męskiego grania z hymnem nareszcie. Będę miał również dla was nowego Boba Sinclaira z Kajzą. I can't wait.

0: jest właśnie jeden z letniaczków, którym będziemy wam umilać tegoroczne wakacje. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. No w sumie to mają rację, nie ma na co czekać. Już za godzinę na naszej antenie pojawi się pierwsza cyfra szyfru wartego 25 tysięcy. Dziś ostatnia szansa na finał zabawy szyfr do wygranej, bo od poniedziałku ruszamy już z czymś nowym. Zatem jeśli chcesz jeszcze spróbować go odgadnąć i przytulić 25 koła, to zgłoś się przez rmfmax.pl albo wyślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69. Ja za godzinkę totalnie za free podaję ci pierwszą cyfrę szyfru, a ty teraz wbijaj do gry z hasłem Max pod 7327.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

Ostatni dzień szkoły w całej Polsce, słoneczny i upalny. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, około 32 w centrum, do 33 na południu. Najwyższe temperatury dzisiaj na zachodzie Polski 34 stopnie. Nieco chłody nad morzem, tu od 22 do 26 stopni. Wiatr dziś słaby, północny i północno-zachodni, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Noc również pogodna i ciepła, na termometrach przeważnie 15-16 stopni.

0: Easy i DJ Kungs, czyli topowy producent na świecie od takich disco house'owych tanecznych brzmień, zagrał w RMF Max. No a jutro i w niedzielę na stadionie Legii Warszawa zagra topka polskiej rap sceny, Oshi All Star Festival, czyli jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Być może już o nim słyszeliście, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam na niego po południu bilety w programie Kanał Nadawczy. Wczoraj też rozdawaliśmy na mieście w okolicach stadionu i relacje z tego możecie sobie obczaić już na maksowym Instagramie. No dobra, ale kto tam w ogóle zagra, żeby nie rzucać, wiecie, tak słów na wiatr, że będzie to takie mocne wydarzenie. Słuchajcie, w line-upie Oshi All Star Festival m.in. BDOS, Sobel, White, Żabson, Bambi, Malik czy Yangigi. Naprawdę przegruba ekipa. Jeśli nie macie jeszcze swojej wejściówki, to albo sobie ogarnijcie ją online, albo jeszcze polujcie na nią po godzinie 17 na naszej antenie.
1: Let's go. Sounds good.

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Wcale się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: Ibiza. Gorąco w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W ciągu dnia na termometrach do 33 stopnia, w nocy do 20 kresek. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Wtedy w niektórych miejscach w kraju na termometrach pojawią się blisko 40-stopniowe wartości. Synoptycy i lekarze przypominają, by pić dużo wody, nosić nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. W poniedziałek nadal upalnie, dodatkowo możliwe burze.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: W każdej chwili Max nadaje hit.
3: Dokładnie tak. W tym temacie nic, a nic się nie zmienia. Również w wakacje będziemy dostarczać wam same hity na Maxa, gdziekolwiek będziecie. To jest cały czas RMF Max i Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z wami. Witajcie ponownie. Już po 10:00.

delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: po prostu genialnie odświeżyli i podkręcili ten zokzokowy motyw. Andy Dusty Harris, Zokaria za nami w RMF Max. To ja wezmę przykład z chłopaków i też podkręcę razy 770. Teraz wasze szanse na 25 koła w zabawie szyfr do wygranej. Pomyślcie, co moglibyście sobie za ten hajs zafundować, a ja jeszcze w pakiecie dorzucę wam pierwszą cyfrę tego poszukiwanego szyfru. Dziś to... jedynka, cyfra 1 zaczyna czterocyfrowy szyfr do wygranej.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato

0: Z najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca. Jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
2: Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

kto wie, być może właśnie on, Wiktor Waligura, będzie wyprzedawał stadiony za parę lat. Jego 4 pory roku przed momentem w RMF Max. No ale jak na razie robi to Dawid Podsiadło, który w ten weekend na Narodowym zagra 2 finałowe koncerty swojej tegorocznej trasy Obrotowy Tour. Słuchajcie, mam bardzo ważne info dla tych, co się wybierają. W związku z falą upałów nad Wawą, na teren wydarzenia można będzie wnieść dowolną liczbę zamkniętych butelek wody. Dodatkowo puste butelki i bidony będą do napełnienia w specjalnie ustawionych beczkowozach. Podczas każdego z koncertów rozdanych zostanie 50 tysięcy butelek wody za free, a w punktach gastro będzie jeszcze opcja ją kupić nie za 15, a za 3 złote. Brawo, Dawcia, takie akcje trzeba chwalić, trzeba o nich mówić, no a inni niech biorą z ciebie przykład.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
5: Zapraszamy. Mercedes-Benz Mosiuk. Szczecin Dąbie, ulica Pomorska 88.
6: Reklama.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
21: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
22: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
24: O.
23: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
25: A jak lemoniadę?
23: No też. To poprosimy.
24: Ale co?
25: Wszystko.
23: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
26: I po reklamie.

0: Gorąco w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W ciągu dnia na termometrach do 33 stopnia, w nocy do 20 kresek. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Wtedy w niektórych miejscach w kraju na termometrach pojawią się blisko 40-stopniowe wartości. Synoptycy i lekarze przypominają, by pić dużo wody, nosić nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. W poniedziałek nadal upalnie, dodatkowo możliwe burze.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

wakacje bez hitu od modelek? No nie ma szans. Lubię cię jak lato w RMF Max. Czy też tak po ostatniej recenzji jednej z warszawskich restauracji na temat książula powie jej właściciel? No, może być z tym ciężko. Być może już oglądaliście ten odcinek, albo gdzieś wam się przewinęło w socialach, że Szymon był ostatnio w jednej z bardziej prestiżowych miejscówek na kulinarnej mapie Warszawy. No i zamówił parę dań. Część mu bardzo smakowała, część tak średnio, ale makaron z pomidorami wywołał wyjątkowo mocną reakcję u niego. Były jajca, nie na talerzu, tylko jak trzeba było zapłacić prawie 2000 rachunku. Mi to normalnie aż łezka wokół się zakręciła, jak sobie pomyślałem, ile za to mogłoby być dobrych kebabów.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
16: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
17: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy!
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
21: I po reklamie.
7: Max.
22: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Zerkam na pogodowe mapy dla Polski i wszędzie pełne słońca i dużo błękitu. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu, a na termometrach bardzo wysokie wartości. W ciągu dnia do 33 stopni. W nocy również ma być gorąco, temperatura zatrzyma się w okolicach 20 kreski. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, wieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest stabilne i wysokie.
24: Na zegarach w RMF Max minęła 11, Flash i pogoda wrócą za godzinę, a teraz wracają hity na maksa. Najpierw Teddy Swims, Mr. Know It All, który już gra w głośnikach, a przed Mike'em cały czas Piotrek Świderski. Cześć raz jeszcze, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. She liked

0: roztańczona bletka na antenie RMF Max. No nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy, które miejsce tym singlem sobie wytańczy dzisiaj w piątkowym podsumowaniu listy Hot Bands. Dowiemy się tego po 20, a do tej pory możecie jej pomóc i zagłosować na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Zapraszam do stanowiska. Wcześniej

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Panie majster, jak my ten słup posadzimy?
4: Dźwigiem.
3: A dachówkę na górę?
4: Podnośnikiem koszowym.
3: Kostkę brukową z tira będziemy ręcznie zdejmować?
4: Nie, HDS-em.
3: Skąd to wszystko wziąć?
4: Wynająć w firmie Dźwigi Zielińska. Jedna firma, wiele rozwiązań. Dźwigi, podnośniki koszowe, HDS-y. A nasz sprzęt zaparkujemy na ich strzeżonym parkingu w Koninie przy ulicy Europejskiej. Pan dzwoni do Dźwigi Zielińska. 608-256-312. 608-256-312.

Wszyscy ci, którzy dzisiaj rozpoczynają wakacje, na pewno szybko nie zasną tej nocy. Insomnia 226, czyli New Religion od Bibi Rexy i Faithless w RMF Max. Ja wakacji nie mam, ale też nie wiem, czy zasnę po tym, jak dowiedziałem się przed momentem, ile w tym sezonie mogą kosztować poziomki. Słuchajcie, za kilogram, w zależności od regionu Polski, zapłacimy od mniej więcej 80 do nawet 160 zł. No, tanio nie jest, ale za ten smak dzieciństwa, na taką chociaż drożdżóweczkę z bitą śmietaną i poziomkami, można by się skusić, co? Po kolejkach przed cukierniami widać, że chętnych na nie nie brakuje.

0: co tu dużo mówić? Muzyczne cudeńko. Wait So Long od Swedish House Mafia w RMF Max. Nie, no wcale nie musieliście długo czekać, żebyśmy znowu odpalili nową rundę bonusową do naszej zabawy Szyfry do wygranej. No ale teraz to jest naprawdę ekstra runda bonusowa, bo aż... Nie. Dobrze ja widzę? 1500 razy mnożymy każdego SMS-a z hasłem MAX pod 7327. Płacisz tylko 3,69, tak jak za jeden los, a dostajesz ich aż 1500. To jest najlepsza okazja dnia i lepszej już nie będzie, żeby dziś wejść do gry o 25 tysięcy złotych. Zatem ślij teraz hasło MAX pod 7327, bo żeby skorzystać z rundy bonusowej razy 1500, masz już tylko 9 minut.
1: Reklama.
2: Najwyższa pora spróbować, bo w środku jest 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Wcale się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
17: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
9: Zerkam na pogodowe mapy dla Polski i wszędzie pełne słońca i dużo błękitu. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu, a na termometrach bardzo wysokie wartości. W ciągu dnia do 33 stopni. W nocy również ma być gorąco. Temperatura zatrzyma się w okolicach 20 kreski. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby wieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest stabilne i wysokie.
17: Hity na maksa.
2: RMF Max.
17: RMF Max.

Sezon i Dawid Podsiadło w RMF Max. U niego już sezon koncertowy powoli się kończy. Wspominałem dzisiaj już, że w ten weekend zagra dwa finałowe koncerty na Narodowym w Warszawie. Czy tę trasę Dawid będzie mógł zaliczyć do najbardziej udanych? Pewnie po jej zakończeniu odniesie się w jakiś sposób do tych niektórych niezbyt przychylnych komentarzy na jego temat. A tymczasem mam dla was znówkę sztukę od Ariany Grande, która również jest obecnie w trakcie trasy koncertowej. Szkoda, że nie ma przystanku w Polsce, ale może jeszcze się kiedyś doczekamy jej wizyty. Jej Hate That I Made You Love Me teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: I po reklamie.

0: Piątek mija pod znakiem słonecznej i bardzo ciepłej, a miejscami wręcz upalnej pogody. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wzrośnie do 30-33 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu i Podhalu, gdzie termometry pokażą około 27 kresek, natomiast nad samym morzem około 20. Najgoręcej dzisiaj na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, gdzie temperatura może sięgnąć 33-35 stopni.
1: Z norweskim Trio Bounce'a i ich Magnetic witamy 12 w RMW Max. Piątkowe wakacyjne popołudnie ruszyło i już nic go nie zatrzyma.

fenomenalna Olivia Rodrigo w RMF Max. A z racji tego, że dziś jest ostatnia szansa na otwarcie walizki z 25 tysiącami złotych, to uwaga, ponownie odpalę dla was rundę bonusową, tak żebyście mieli łatwiej zgarnąć te 25 koła. Raz dla was rundę bonusową, tak żebyście mieli łatwiej zgarnąć te 25 koła. Razy 1270. Mnożę teraz każdy

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.

Iluszka sama chodzi przy takim bicie. Dub Dogs, Fizzo i Zark, How Does It Feel w RMF Max. A jeśli chcielibyście dziś potupać nóżką w plenerze, pod chmurką, to zapraszamy Was od 19 do Wadowic na Lato na Maxa. Event odbędzie się dokładnie na bulwarach nad Skawą i zagrają tam m.in. Mortal, Grzesiek Chyży i nasza Ola ze specjalnym DJ setem. Nie zabraknie też oczywiście naszych maxowych gadżetów i niespodzianek, o których Wam teraz nie powiem. Musicie wpaść i sprawdzić sami. Dzisiaj Małopolska, Wadowice, ale to nie koniec naszej trasy i jej pełny harmonogram możecie sprawdzić na rmfmax.pl.

0: Sun. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując 2 opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.
14: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
14: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Just keep watching.
18: Piątek mija pod znakiem słonecznej i bardzo ciepłej, a miejscami wręcz upalnej pogody. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wzrośnie do 30-33 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu i Podhalu, gdzie termometry pokażą około 27 kresek, natomiast nad samym morzem około 20. Najgoręcej dzisiaj na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, gdzie temperatura może sięgnąć 33-35 stopni.
16: Na maksa.
14: RMF Max.
16: RMF Max.

Cold w tytule i od razu zrobił się tak przyjemniej. Cold Heart, Dua Lipa i Elton John, a także rewelacyjny remix duetu Pnau. Tak właśnie kończymy ostatnie w tym sezonie Byle do obiadu. Od poniedziałku po 9 ruszy Lato na Maxa, w którym towarzyszyć będziemy wam w pracy, ale też na urlopie. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś i do ponownego usłyszenia już w niedzielę po 16. Będę miał wtedy przyjemność współprowadzić program Różowy Dywan. Trochę poplotkujemy z Matełkiem. Wpadnijcie, bo powinno być wesoło. A tymczasem za chwilę wpadnie tu Dawid Miązek i zostanie z wami aż do 17. Udanego weekendu i wakacji wam życzę. Trzymajcie się. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
16: Ekstra Weekend z Kaufland Card Ekstra.
17: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Gdańsk 27-28 stopni, Białystok 29, Warszawa 32, Kraków 33, Katowice czy Zielona Góra 34 stopnie. Piątek w całej Polsce gorący, IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami. Na niebie dużo błękitu i pełne słońce, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również będzie pogodna, z małym zachmurzeniem, temperatura od 16 do 20 stopni.
2: Bardzo możliwe, że dzisiaj natkniecie się na rozkrzyczanych, roześmianych młodych ludzi. Uwaga, mogą mieć świadectwa w ręku. To jest ten dzień, kiedy najbardziej chciałoby się nam wrócić do szkoły. Pierwszy dzień wakacji, zakończenie roku szkolnego. Gratulacje dla wszystkich z czerwonymi paskami. Dla tych bez czerwonych pasków spokojnie, podobno żaden milioner go nie miał. Another 54 Ultra na start 13 w RMF Max. Talk to you, Dawid Mięzek. Dzień dobry.

0: Wiktor Waligura w RMF Max, cztery pory roku, a my właśnie zaczynamy tę najfajniejszą, no dobra, lato oficjalnie już od paru dni, ale dzisiaj początek wakacji. Coś się zaczyna, coś się kończy, bo dzisiaj ostatnia odsłona zabawy szyfr do wygranej i ostatnia szansa, żeby sięgnąć po te 25 tysięcy złotych, żeby sobie zrobić wakacje no na bogato, niech raz będą na bogato, że się nie zastanawiamy, czy tutaj hotel ten lepszy, czy gorszy. Nie, lecimy do najlepszego i jeszcze wstawiamy zdjęcia na Instagrama, żeby wszyscy widzieli. Grażyna, róbmy to zdjęcie tak, żeby było widać, że to 5 gwiazdek jest. No. Ostatnia okazja, żeby wymienić 3 złote i 69 groszy, czyli mniej niż puszka napoju, na 25 tysięcy złotych. 3,69 tylko kosztuje SMS do nas z hasłem Max, który wysyłasz pod numer 7327. Albo jeszcze lepsza opcja, wchodź na rmfmax.pl i tam dołącz do zabawy, bo tam zawsze czekają fajne bonusy. Wyobraź sobie te 25 tysięcy złotych. Dzisiaj na twoim koncie przecierasz oczy ze zdumienia, patrzysz jeszcze raz na stan konta, a potem wydajesz na co chcesz. Tylko daj sobie na to szansę. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota, kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
1: No. Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi
23: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra...

Graceland od Yearboxa, to jest RMF Max. Jakby ktoś przegapił, co się wczoraj, czy dzisiaj właściwie wieczorem i w nocy działo na mundialu, to z ciekawszych rzeczy, słuchajcie, są pierwsze efekty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Otóż Turcja zagrała ten mundial po polsku. Przerżnęli mecz otwarcia, przerżnęli mecz o wszystko, ale mecz o honor wygrali, to z niebe kim, z gospodarzami. Także lecą do domu, ale z honorem, powiedzmy. A z ciekawszych rzeczy też Niemcy wczoraj mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. No to mogli sobie odpocząć, mogli wystawić rezerwowych. Tak się wszyscy spodziewali, że będzie rotacja, ale nie. A jednak trener tam Nagelsmann zadecydował, że wychodzą pierwszym składem. No i przegrali z Ekwadorem. Także ani nie odpoczęli i się jeszcze do tego skompromitowali. A właściwie Neuer się skompromitował, bo takie dwie szmaty puścił. Słuchajcie, mieliśmy, jak graliśmy za blokiem na boisku, to mieliśmy takiego Pawła, który często stawał na bramce i mówiliśmy: Paweł, po prostu nie kombinuj, po prostu złap tę piłkę. Ale zawsze kombinował. Mogliby sobie teraz z Neuerem piątkę przybić, ale pewnie by nie trafili. Dawid Podsiadło na błysk. Do mundialu jeszcze sobie wrócimy w RMF Max.

0: jest piosenka dla wszystkich pań, które dorabiają sobie w te wakacje na zbiorze jabłek, wiśni, czereśni i innych owoców. Sad Girls, czyli dziewczyny z sadu. Bibi Rexa w duecie z Davidem Guettą. Oj, to nie będzie pogoda na zbiory w ten weekend i w ogóle przez najbliższe dni. O pogodzie za chwilę w RMF Max, a po prognozie Rihanna S&M.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
21: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
22: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
23: I po reklamie.

Gdańsk 27-28 stopni, Białystok 29, Warszawa 32, Kraków 33, Katowice czy Zielona Góra 34 stopnie. Piątek w całej Polsce gorący, IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami. Na niebie dużo błękitu i pełne słońce, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również będzie pogodna, z małym zachmurzeniem, temperatura od 16 do 20 stopni.

0: Panie sądzę, ale ten numer panu wyszedł nie pierwszy, nie ostatni pewnie. 12 to 12 w RMF Max i prawie 14 na naszych zegarach. Rok temu się pojawił znienacka projekt Enklawa, który przeniósł koncerty z wielkich hal, ze stadionów na ogródki działkowe. To było dosyć zaskakujące. Podobno ceny ogródków działkowych błyskawicznie skoczyły. No i teraz mamy drugi sezon projektu Enklawa i jest dokładnie tak samo. Chillowo, wakacyjnie, kameralnie i ten drugi sezon otwierają nam Fukaj z Liwką kawałkiem Chcę Więcej. Jak chcecie więcej wakacji już poczuć, to dajcie teraz głośniej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Co tego się słucha?
12: Co jest hitem?
13: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: eObuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. eObuwie, wie, wie, wie.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
19: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dzisiaj sprawiedliwie, jeżeli chodzi o pogodę w Polsce, bo wszędzie jest dużo błękitu, słońca i bardzo wysoka temperatura. Od 30 do nawet 33 stopni, zdaniem synoptyków, nigdzie nie powinno padać. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie. To jednak dopiero początek, bo kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Wtedy w niektórych miejscach w Polsce na termometrach pojawią się blisko 40-stopniowe wartości.
2: My się tu szykujemy na rekordowe upały, a w kalendarzu, uwaga, co mamy, bez kitu, Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak naprawdę jest dzisiaj takie święto. No, jak ktoś robi w chłodnictwie, w klimatyzacji, to nie tylko, myślę, ma swój dzień teraz, ale w ogóle ma swoje tygodnie. Ja nie wiem, czy oni w ogóle teraz nadążają z odbieraniem telefonów. Instalacja klimy, tak, no na październik mogę pana zapisać. Domowa klimatyzacja najlepsza, pamiętajcie, zamykać okna i rolety. Ale Farben z René Miller, Body Talk, lecimy z 14 Max, Dawid Mięzek, zapraszam.

Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Ale przy 40-stopniowych upałach to raczej byśmy tej wydanej kasy nie żałowali. Tylko najpierw trzeba ją mieć. A skąd ją wziąć? A na przykład z RMF Max. Dzisiaj ostatnia okazja, żeby oskubać nas na 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No tak, tak, bo to ostatnia odsłona naszej zabawy, w której okej, może być 25 tysięcy złotych, a może być trochę mniej, może być 5, może być 8, może być 12. Też taka sumka na klimę starczy. Albo na fajne wakacje, bo po co się grzać w czterech ścianach, jak można na złotym piasku na plaży. No i ile to kosztuje to wejście do gry? 3,69, czyli tyle co nic. A w zamian możesz mieć grubą kaskę jeszcze dzisiaj na koncie. Ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Parę kliknięć i jesteś w grze o fajną kaskę. RMF
5: Max. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Next Door, czyli MGK i Wiz Khalifa z taką pozytywną nutą po południu w RMF Max. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze, no może nie najlepsze godziny do oglądania, ale trwa, rozkręca się, faza grupowa wchodzi w decydujący moment. Kiedyś było tak, słuchajcie, że oglądało się te mecze mundialowe, a potem po meczu każdy na boisko, no i oczywiście każdy w koszulce ulubionego piłkarza próbował powtarzać jego triki. Teraz jest trochę inaczej, teraz jak spytasz nastolatka, czy gramy w piłkę, to on się zapyta, a na konsoli czy na smartfonie? No true story. Chociaż tak na serio, to może aż tak źle nie jest. Ja, słuchajcie, mam dosłownie za oknem boisko szkolne i tam często widzę takie scenki, że ci, co grają, ciągną na boisko tych, co nie grają, albo właśnie grają, ale tylko na konsoli, i tam najpierw jest takie, nie, ja nie mogę, nie potrafię, mnie noga boli, a potem jak się wkręcą, to już leci. Także to wszystko jest w głowie, trzeba się tylko przełamać. A potem można na przykład zrobić drużynę, można tę drużynę zgłosić na turniej z Orlika na stadion, czyli taki turniej, no prawie że dzikich drużyn. Dosłownie osiedlową ekipę można sklecić i tak się może zacząć piękna kariera. Szczegóły o zapisach na naszej stronie rmfmax.pl. Do końca czerwca jeszcze można swoją drużynę zgłosić. Sprawdźcie. RMF Max.
1: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.

0: Hit na Maxa. Forget you.
1: Dzisiaj sprawiedliwie, jeżeli chodzi o pogodę w Polsce, bo wszędzie jest dużo błękitu, słońca i bardzo wysoka temperatura. Od 30 do nawet 33 stopni, zdaniem synoptyków, nigdzie nie powinno padać. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie. To jednak dopiero początek, bo kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Wtedy w niektórych miejscach w Polsce na termometrach pojawią się blisko 40-stopniowe wartości.
0: Hit na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

Shakira i Sour w RMF Max. Tak, gramy w pierwszy dzień wakacji albo ostatni dzień roku szkolnego, jak kto woli. Wiecie, słuchajcie, że wakacje pozwalamy sobie na więcej i to jest sprawdzone naukowo, już zbadane, że tak jak przez cały rok to sobie tam oszczędzamy, gdzie jakie lody, bigos mamy w domu, gdzie będziesz lody jadł. Tak, wakacje pani da trzy gałki. O tym między innymi będziemy mówić we Fleszu, jak te statystyki wyglądają i o ile więcej wydajemy kasy latem. Inne ważne informacje, no i pogoda oczywiście też będą punktualnie o 15, a przed 15 jeszcze Roxy z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: I po reklamie.

0: Upalne popołudnie w całej Polsce, na termometrach bardzo wysokie wartości. Zdaniem synoptyków do końca dnia utrzyma się zachmurzenie małe. Na termometrach od 30 do 33 stopni, chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu i Podhalu, gdzie termometry pokażą 27 kresek, a nad samym morzem około 20. Najgoręcej na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, tutaj nawet do 35 stopni. A jeszcze cieplej ma być w weekend.
1: Tak słońce pali za oknem, że nawet bym powiedział, że aż się nie chce z pracy wychodzić, ale no szanujmy się, jest piątek, jest pierwszy dzień wakacji, chce się z pracy wychodzić, jakaby pogoda nie była. Na szczęście fajrancik coraz bliżej i coś chłodzącego od Andy'ego Dasta, Zokaria. Dawid Mianzek, jestem z wami do 17. Zapraszam.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G tak tanecznie podkręcili tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego i pierwszy dzień wakacji zarazem, ale a propos rzeczy ostatnich, to też przed nami ostatni finał zabawy. Szyfr do wygranej, ostatnia szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych i ostatnia runda bonusowa, czyli ostatni raz podkręcamy wasze szanse, a skoro tak, no to musi być z przytupem, skoro to jest ostatnia runda bonusowa i jest z przytupem. 890 na liczniku. Gdyby to była prędkość, to o tak, ciuch, byśmy pędzili. Ale to nie jest prędkość, tylko to jest multiplikator, czyli mnożnik, czyli po prostu tyle razy więcej masz szans na znalezienie się w finale, jeżeli teraz dołączysz do gry, teraz, czyli przez najbliższe 10 minut. Tyle wam dajemy czasu na chwycenie mocno swojego smartfona w dłoń, wysłanie pod numer 7327 SMS-a za 369 z hasłem MAX albo na wbicie na www.rmfmax.pl, bo tam też dosłownie paroma kliknięciami można dołączyć do zabawy, a to się może skończyć tym, że zgarniasz dzisiaj 25 tysięcy złotych. No i to jest początek wakacji, nie? No umówmy się. No to słuchaj, do rzeczy, no kiedy chcesz się zgłosić, jak nie właśnie teraz? Teraz jest idealny na to moment. Finał za mniej niż godzinkę. Więcej rund bonusowych nie będzie. 890 razy mnożymy twoje szanse, więc po prostu nie zastanawiaj się, tylko wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7327 hasło w SMS-ie MAX. MAX.
1: Reklama.
2: O, ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: A ona była... a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
11: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
12: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
13: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: I po reklamie.
22: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w

0: Europapark.pl.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Back to Friends od Sombra, a my wracamy do mundialowych wydarzeń. Zapraszam Was na mistrzowski flash sportowy.
1: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, dzień dobry. Dziś wieczorem jedno z najlepszych i najcięższych gatunkowo spotkań fazy grupowej mundialu. Norwegia zagra z Francją, a to oznacza starcie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappé. Temperaturę tego spotkania obniża nieco fakt, że obie reprezentacje mają już pewny awans, więc walka będzie tylko, a może aż, o pierwsze miejsce w grupie.
2: Na papierze to Francja jest faworytem, no ale mogą Norwegowie zrobić niespodziankę, przysporzyć wiele emocji, więc nie widzę powodu, dla którego mogliby nie wygrać.
1: Ocenia były kadrowicz Grzegorz Krychowiak. Pierwszy gwizdek o 21:00, a w drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. W nocy grupa H, Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, też meczycho, no a Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską.

0: David Guetta, Aloki, Stick Figure, Run, Run, River w RMF Max. No faktycznie bieg nad rzekę to podejrzewam w ten weekend będzie całkiem popularne zajęcie. Może nie biegiem, bo za gorąco, ale nad rzekę czy ogólnie nad wodę, tak, to będzie dobry kierunek w tę spiekotę. Podejrzewam, że wszystkie jeziora, kąpieliska, baseny, rzeki z fajnym podejściem będą oblężone totalnie w tę sobotę i w tę niedzielę. Także wstańcie rano, żeby zająć dobrą miejscówkę. O pogodzie za chwileczkę w szczegółach w prognozie, a po niej, no a propos tej pogody, Hot and Cold, Katy Perry. Max.
1: Reklama.
2: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 razy 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Upalne popołudnie w całej Polsce, na termometrach bardzo wysokie wartości. Zdaniem synoptyków do końca dnia utrzyma się zachmurzenie małe. Na termometrach od 30 do 33 stopni, chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu i Podhalu, gdzie termometry pokażą 27 kresek, a nad samym morzem około 20. Najgoręcej na zachodzie kraju, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, tutaj nawet do 35 stopni. A jeszcze cieplej ma być w weekend.

Kyoto. Dla tych, którzy marzą o wakacjach w Japonii, no to taki przedsmaczek. Kuban Izalia w RMF Max na zegarach prawie 16. Słuchajcie, patrzę sobie na taki ranking długości wakacji w Europie. No bo w każdym kraju europejskim uczniowie mają wakacje, ale nie wszędzie tak samo długie. Na przykład w Szwajcarii jest tylko 5 tygodni, w Niemczech 6 tygodni, ale za to w tych krajach jest więcej później przerw w trakcie roku szkolnego. Polska jest gdzieś tak w środku stawki, 9 tygodni wakacji, natomiast najdłuższe letnie wakacje są, słuchajcie, w jakich krajach? Włochy i Grecja. 14 tygodni. No i powiedzcie mi, że jakbyście mieli obstawiać, to nie obstawilibyście właśnie tych dwóch krajów. Oni po prostu od szkoły już się przygotowują, żeby się tam za bardzo nie przepracowywać w dorosłym życiu. Mikolas i Trips, Hard to be Humble, za chwilkę o 16:00 Flash i pogoda.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W pogodzie lato na maksa i to dosłownie, bo dzisiaj na termometrach od 30 do 33 stopni na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu czy Podhalu, tu 27, nad samym morzem około 20. No ale zdecydowanie cieplej na zachodzie kraju, tu nawet do 35 stopni. Wiatr dzisiaj przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowane, wieje z kierunków północnych i północno-zachodnich. Noc również pogodna i bardzo ciepła.
2: Ostatni, tak się czasem krzyczy w siatkówce, ale my też tak teraz możemy pokrzyczeć, bo startujemy z ostatnią godziną programu i wszystko gra i za godzinkę już oficjalnie inaugurujemy wakacje na antenie RMF Max. Będzie lato na maksa, ale też słuchajcie, w tej godzinie ostatni finał zabawy szyfr do wygranej, ależ to będą emocje. Ostatnia okazja na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. To już niedługo, a przed nami Dub Dogs, Fezo i Zark na start godziny. How does it feel? Dawid Mianzek, jestem z wami jeszcze przez godzinkę.

Ty masz, nie mylić się z Tomasz. Gibbs, Kukon, Jonathan w RMF Max. Nie Tomasz, nie Paweł, nie Angelika, tylko Lexi będzie dzisiaj gościem, słuchajcie, w Bratnich Duszach. Dzisiaj wjeżdża najnowszy odcinek naszego najpopularniejszego podcastu. Ada Krysian i Agata Świderska będą przepytywać właśnie Lexi, właśnie jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, a najciekawsze fragmenty tej rozmowy jutro na antenie RMF Max. Także zapraszam razem z dziewczynami po godzinie 10. Kang City of Illusion, to z nami Galaxy.

Drop Dead. Olivia Rodrigo w RMF Max. Atmosfera w tym studiu jest już taka, że dałoby się ją kroić nożem, ciąć nożyczkami, ale nie, że taka ciężka, gęsta, tylko taka napięta, bo za mniej niż 10 minut ostatni już finał zabawy Szyfr do wygranej. Kto stanie przed szansą zgarnięcia tych 25 tysięcy złotych i czy zgarnie te pieniądze, no to się niedługo przekonamy. Dołączaliście do naszej zabawy, to po pierwsze bardzo dobrze, po drugie bądźcie czujni i nie odchodźcie zbyt daleko od telefonu.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już...

0: webapark.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ekipa RMF Max w składzie Dawid i Zosia. Ja jestem od mówienia, Zosia jest od pilnowania, żebyśmy właściwy numer telefonu wybrali, żebyśmy się dodzwonili. Już gotowa do rozdawania kasy. Zosia, powiedz coś. A, nie masz mikrofonu, dobra. Ale Zosia tu ze mną jest i słuchajcie, zaraz dzwonimy, właściwie już w tym momencie dzwonimy. To jest ostatni finał w tym sezonie zabawy Szyfr do wygranej i zobaczymy, komu za chwilę spróbujemy rozdać 25 tysięcy złotych.
2: W tej chwili niedostępny.
1: Nie, dlaczego takie rzeczy zawsze się w piątki dzieją? Ja nie rozumiem. Zamiast zrobić komuś bardzo przyjemny piąteczek, zamiast rozdać parę albo nawet 25 tysięcy złotych, to my się musimy na pocztę głosową nagrywać. No, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, do której dzwoniliśmy, naprawdę chcieliśmy, mieliśmy dobre chęci. Mamy walizkę z kasą i ta walizka, zawartość tej walizki powinna wylądować na twoim koncie, ale nie wyląduje, no bo nie odebrałeś albo nie odebrałaś telefonu. W nagrodę pocieszenia poleci stówka. Będzie na jakiś fajny wakacyjny wieczór, ale mogło być więcej. Szkoda, trzeba było tylko odebrać telefon. Dobra, słuchajcie, nie udało się dzisiaj, ale od poniedziałku lecimy z nową energią i z nową zabawą i z dużą dawką kasy na wakacje. Nowa zabawa Casa de Palma. Już teraz was zapraszam na rmfmax.pl. Po szczegóły nie trzeba czekać do poniedziałku, żeby się zgłosić. Można to zrobić już teraz. Duża kasa znowu w RMF Max czeka. Codziennie 15 tysięcy złotych do wzięcia i fajne wakacyjne fanty. Sprawdźcie koniecznie. RMF Max PL Casa de Palma.
0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Hated That I Made You Love Me, świeżynka od Ariany Grande. Premiera była dosłownie, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś na dniach. Świetna nuta. A propos premier, to dzisiaj w RMF Max mamy po prostu piątek premier, PP. Bo słuchajcie, w kanale nadawczym między innymi będzie nowy numer od Iżela i Davida Getty, ale też nowość od Jasona Derulo. A z kolei po 20 w Max Party premierowo nowy Fisher i nowy Axwell. Będzie dużo dobrej, świeżej muzyki, także już teraz zapraszam i powoli się żegnam, robię miejsce ekipie kanału nadawczego. Za chwilę będziemy witać lato na Maxa w RMF Max. Ja wracam do Was jutro już po godzinie 8. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: pogodzie lato na maksa i to dosłownie, bo dzisiaj na termometrach od 30 do 33 stopni na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, miejscami na Pomorzu czy Podhalu, tu 27, nad samym morzem około 20. No ale zdecydowanie cieplej na zachodzie kraju, tu nawet do 35 stopni. Wiatr dzisiaj przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowane, wieje z kierunków północnych i północno-zachodnich. Noc również pogodna i bardzo ciepła.
1: Hit na ma.

0: Reklama.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: bieżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Tu RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam was na kolejny flash. Posłuchajcie. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest na razie jedyną osobą, która chciałaby być premierem Wielkiej Brytanii. Brytyjscy komentatorzy patrzą jednak na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego?
7: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andy'ego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: Niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze.
6: O tym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
4: To jest RMF Max.
6: Nadpolskie morze trasą bez korków. W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte. Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Szczegółowe informacje ma Michał Krasoń. No to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
8: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend, 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
6: Zmieniamy temat. W Krakowie tymczasem bowiem trwają bezpłatne kontrole rowerowe. Warto skorzystać i sprawdzić, czy nasz jednoślad jest sprawny.
9: Serwisanci sprawdzą zużycie klocków hamulcowych, stan powietrza w oponach, wyregulowanie hamulców, czy siodełka, ogumienie i inne elementy konstrukcyjne, czy poziom nasmarowania łańcucha. Kontrola roweru nie jest usługą serwisową, ale w przypadku drobnych awarii i braku długiej kolejki możliwe są błyskawiczne naprawy. Najbliższa akcja już jutro, 27 czerwca na Placu Inwalidów między 10 a 18. Informacje o kolejnych terminach i lokalizacjach znajdziecie na stronie miasta.
6: Tyle nasza reporterka Renata Pasiut, a kontrole będą prowadzone do połowy września. A przed nami weekend z ekstremalnie wysoką temperaturą. Jutro w województwie, na przykład świętokrzyskim, przewiduje się 35 stopni, w niedzielę 38, a lokalnie to i nawet 39 w cieniu. W mieście działają już wszystkie fontanny, mówi Aneta Boroń, zastępca prezydenta.
10: Do tego będą rozstawione kurtyny w miejscach, tak jak co roku, czyli rynek, plac artystów. Wszystkie pitniki, które znajdują się w zarządzie miasta, również były przeprowadzone przeglądy, zostały oczyszczone, także zachęcamy do korzystania z pitników, które są na naszym terenie.
6: Medycy z kolei apelują o zmniejszenie do minimum czasu spędzonego na pełnym słońcu.
4: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: A to już popołudnie, a tymczasem za oknami w najlepsze trwa prawdziwie letni piątek i temperatury jakoś nie chcą spaść. Najchłodniej w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Tam termometry pokazują 27 kresek. W centrum i na zachodzie, tak jak w Poznaniu czy w Bydgoszczy, dojedziemy do 32-33 stopni. Najgoręcej w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. Tam 34 kreski. To standard. W całym kraju dużo słońca, bez opadów, a wiatr tylko chwilami silniejszy.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. RMF Max.
11: Trzy minuty po godzinie 17.
12: Tak, ja już tu mam śmieszki, już można, bo właśnie, kochani, tak oficjalnie.
11: Już można zdejmować białe koszule, już można zostawić plecak, można ten tornister rzucić w kąt, ważne, żeby wyjąć kanapkę przed i można rozpoczynać, kochani, oficjalnie wakacje.
12: Wakacje!
11: Wakacje! Au! Ale wakacje muszą też mieć swoją piosenkę, prawda? Więc żeby nie było, my też mamy w RMF Max swoją piosenkę.
13: Temperatura.
11: Nie, dobra.
12: Temperatura wysoka, dobra. Ale dajmy spokój. White 2115 z Kalifornią tutaj wjeżdża na początek wakacji w RMF Max.
11: To jest kanał nadawczy w składzie Filip Kliber
12: i Justyna Borowska, ale tylko przez chwilę, bo jadę do Wadowic na Lato na Maxa.
11: I na pewno nie kawałek i siwek.

prosto z krainy małych ołówków i papierowych linijek. Swedish House Mafia i Wait So Long na 9 minut po godzinie 17. To będzie bardzo gorący weekend. Już teraz to wiemy i to wcale nie chodzi o temperatury, które są zapowiadane, ale to również chodzi o festiwal OSI All Star Festival, który już w najbliższy weekend, a przypominam, weekend zaczyna się tak naprawdę już jutro, w związku z czym na stadion Legii przyjadą BDOS 2115, White 2115, Żabson, Bambi oraz wielu, wielu jeszcze innych artystów, o których możecie przeczytać więcej na stronie festiwalu. Natomiast u nas, w RMF Max, w kanale nadawczym, ode mnie, możecie zgarnąć wejściówki, podwójną wejściówkę dla ciebie i jeszcze dla jednej osoby na ten festiwal właśnie. Tylko najpierw musisz mi na Messenger RMF Max nagrać głosówkę. A w tej głosówce nagraj mi, jak mówisz, kiedy jest gorąco. Nagraj taką głosówkę i wyślij na Messenger RMF Max.

0: W RMF Max mamy takie numery, że nawet jak siedzisz w biurze, to i tak się czujesz, jakbyś był na wakacjach. To Another i kawałek Talk to You na 18 minut po godzinie 17. Wakacje już się oficjalnie rozpoczęły. To oznacza, że już szkoły nie ma z nami, o szkole można zapomnieć. Natomiast czytam sobie badania, że 72% ankietowanych uważa, że szkoła nie przygotowuje ich do życia. 72% aż. Ale ja uważam, że mnie tam szkoła przygotowała do życia. Jestem w tych pozostałych 38%.
1: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
2: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie

0: Szukasz nowoczesnych okien i drzwi na lata? TPU Dach z Koszalina się poleca. Jesteśmy producentem okien PCV i aluminium, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. Realizujemy projekty dla dużych wykonawców i klientów indywidualnych. Przyjdź do nas. Koszalin Gnieźnieńska 163. TPU Dach. Solidne rozwiązania dla każdej inwestycji. TPU Dach EU.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

28 minut po godzinie 17. Daria Zawiałow mówi, że złamane serce jest okej, a ja wam w ten piątek mówię, że musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Nawadniać się, to po pierwsze, a po drugie, żeby na pewno zgłosić się do naszego konkursu, gdzie rozdajemy Olsi bilety na Olsi All Star Festival, który już w najbliższy weekend na stadionie Legii. Co trzeba zrobić? Trzeba nagrać głosówkę. Jak mówisz, kiedy jest naprawdę gorąco, tak jak teraz. Nagraj głosówkę na Messenger, wyślij ją, a być może to właśnie ty zgarniesz wejściówki na Olsi All Star Festival, który już jutro na stadionie Legii. Czekam!

0: Shakira, Shakira, 17.31, to był hit mundialu, czyli kawałek Daj, Daj, a my wam dajemy mistrzowski flesz sportowy, także nie musicie być na mundialu tak jak Shakira, możecie się poczuć i być na bieżąco poinformowani. Posłuchajcie najważniejszych informacji z tej najważniejszej piłkarskiej imprezy. Mistrzowski flesz sportowy już teraz w RMF Max.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Tu RMF Max, to mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski. Zapraszam. Dziś odpoczynek, ale za naszymi siatkarzami dwa naprawdę ciężkie boje w Lidze Narodów. Wczoraj w Gliwicach pokonali Turcję 3-2 i to był już, uwaga, piąty z rzędu tiebreak biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach.
3: No my też byśmy chcieli rozczerwać tą pasę pięciosetową, no ale no mimo wszystko był to ciężki mecz. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, że każdy tutaj przychodzi i po prostu chce nas pokonać i wrzucają wszystko, co mają.
2: Tyle nasz środkowy Bartłomiej Lemański. Dziś, jak mówiliśmy, odpoczynek, jutro mecz z Niemcami. A dziś też w piłkarskich mistrzostwach świata zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą, a w grze o fazę pucharową są wszystkie pozostałe grające ekipy.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: góry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach. Rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem. Najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni, słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca technologią i zaskakuje wydajną hybrydą z silnikiem 2.0. Nowy GAC M-Ku to nowoczesny SUV o wyrazistym designie, stworzony z myślą o komforcie codziennej jazdy. Teraz dostępny już od 72 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Poznaj szczegóły w salonie GAC Polmotor Szczecin przy ulicy Struga 75. Nowy GAC M-Ku. O klasę lepiej.
2: Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: A to już popołudnie, a tymczasem za oknami w najlepsze trwa prawdziwie letni piątek i temperatury jakoś nie chcą spaść. Najchłodniej w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Tam termometry pokazują 27 kresek. W centrum i na zachodzie, tak jak w Poznaniu czy w Bydgoszczy, dojedziemy do 32-33 stopni. Najgoręcej w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. Tam 34 kreski. To standard. W całym kraju dużo słońca, bez opadów, a wiatr tylko chwilami silniejszy.

Na 3001 dostałem SMS-a. Stanisławów Studziński. Temperatura pokazywała 42 stopnie w słońcu. Ale tam musiała być paruwa. Mówię, że lampa jak nic. The Weeknd, Blinding Lights już teraz.

0: Noga sama chodzi do tych wszystkich wakacyjnych hitów, które wam gramy na początek tych wakacji w RMF Max. Jest 17.48, to Ale Farben i kawałek Body Talk. A ja, żeby nie było, obiecałem wejściówki na Oshi All Star Festival, gdzie zagra m.in. Sobel, Bambi, Malik Montana, zagra Kukę, Jan Rapowanie i już nie mam tchu, żeby wymieniać kolejne ksywy, które na pewno tam się pojawią. Tylko trzeba było mi nagrać głosówkę. Jak mówisz, kiedy jest gorąco? No bo nie oszukujmy się. Są takie momenty, kiedy nie można powiedzieć to, co nam wszystkim ślina przynosi na język, tylko trzeba się w ten język ugryźć. No i trzeba coś powiedzieć, nie? Jakoś zagadać, na przykład w windzie. No i mam takiego Ancymona, który mi nagrał głosówkę, brzmiącą właśnie w ten sposób.
1: Asfalt mięknie, słońce pali, to żar z nieba dzisiaj wali.
0: I to właśnie jest gość, który zgarnia podwójną wejściówkę na Oshi All Star Festival, który już w najbliższy weekend na stadionie Legii Warszawa. To na pewno będzie bardzo gorący weekend, bo gorący i artyści, i artystki, które się pojawią na scenie. Ale też ja przy okazji chciałem kontynuować i chciałem również przedstawić swój wiersz, ponieważ już teraz w RMF Max w duecie Fukaj i Liwka. A ja w ten weekend chyba się napiję albo opalę się jak oliwka. Chcę więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, że mi się ta harmoszka kojarzy z jakimiś takimi wakacjami, z jakimś takim fajnym ogniskiem, z gitarą. Z najlepszymi hitami mi się na pewno kojarzy RMF Max, to Yearbooks, oczywiście i Graceland na 6 minut przed godziną 18. Czytam SMS-y od was, bo na 3001 piszecie, skąd jesteście i ile u was dzisiaj było. Katowice, 37 stopni. To dopiero jest lampa. Ale tak samo mamy jeszcze Chrząstowice, gdzie było 31 stopni i Ania z Bożego Pola Wielkiego, też 31. Matko. Max. Możecie cały czas pisać na 3001 i piszcie nam przy okazji, skąd jesteście i ile dzisiaj u was było. Bardzo ciekawy jestem.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! I'm on fireball.
4: Słuchacie RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam na kolejny flash. Jedni żegnali dziś szkoły, a inni przedszkola. Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą właśnie do szkoły. Co oni na to? Przyszłych pierwszaków w Szczecinie przepytywała o to Anna Pałamar.
5: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
6: Tak, tam będzie fajnie.
5: Nowe koleżanki będą?
6: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
5: Fajnie będzie w szkole?
6: Tak.
5: A czemu?
6: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
5: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
6: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
4: Stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje, a w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości.
3: To jest RMF Max.
4: Uwaga kierowcy, od poniedziałku lepiej omijać skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II w Warszawie. Po weekendzie startuje tam remont torowiska.
7: Do wymiany zarówno sama konstrukcja torowiska, konstrukcja rozjazdów, które są już bardzo wyeksploatowane. Ostatni remont to 2009 albo 2004, albo nawet 2001 dla jednego odcinka torów. No i oczywiście musimy naprawić nawierzchni pomiędzy szynami. Kierowcy i słusznie skarżą się na bardzo złą jakość tej nawierzchni. My to naprawimy.
4: Tyle Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. Prace torowe przy dawnym kinie Femina mają potrwać do końca sierpnia. Ostatni odcinek trasy kaszubskiej, otwarty trasa, skraca drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny. To przyjemna niespodzianka dla kierowców przed wakacjami.
8: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicami domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 kilometrów i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławce czy Darłowa. A to ważne, zwłaszcza przy rozpoczynających się właśnie wakacjach.
4: Mówił Stanisław Pawłowski. No a skoro jest już dobra droga i mowa o Kaszubach, barwne korowody, regionalne smaki, kaszubskie rękodzieło, wspólna biesiada i tysiące uczestników z całego Pomorza. Oni właśnie zjadą 11 lipca do Gdyni. Po 20 latach do miasta wraca 27 Światowy Zjazd Kaszubów.
9: Możemy wrócić do naszych korzeni, do opowieści o tym, jak to mieszkańcy Kaszub, ówczesnej wioski Gdynia, przyjęli Polki, Polaków z całego kraju, którzy przyjechali tutaj budować port i budować miasto. Zaczyna się między innymi od przyjazdu uczestników i uczestniczek specjalnymi pociągami Transkasubia. I to będzie taki symboliczny moment, bo wtedy będzie uroczysty przemarsz ze 100-metrową flagą Kaszub ulicami.
4: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.

0: Powoli zbliżamy się do wieczora, no a za nami prawdziwie letni dzień, 26 Trójmiasto, nieco ponad 30 nadal Warszawa i Poznań, aż po niemal 34 stopnie, które widziane były dziś w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. W całym kraju niebo nadal jest bezchmurne, jeżeli są chmury, to tylko pojedyncze, opadów nie będzie wcale, wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, a ciśnienie wysokie, temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej na termometrach.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Czujecie to? Coś mi tu pachnie wakacjami. Somebody 12 to 12 otwiera nam godzinę 18. Są już 3 minuty po tej godzinie 18, a wy cały czas jesteście z kanałem nadawczym. Jest z wami Filip Kliber, siema, no hej, cześć. Na pewno nie ma Natalii Kawałek, Michała Siwka oraz Justyny Boryckiej. Za to są hity na maksa. Zróbcie głośniej.

Tego gościa na pewno doskonale znacie z RMF Max. Jest 18.12. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Ale ten numer na pewno jeszcze nie był w waszym głośniku, bo to premierowy numer. David Guetta, French Montana, Aidan Martin połączyli siły i stworzyli bardzo wakacyjny banger, czyli numer Shine. Od razu was przenosi na wakacje. Te afrobity w ogóle w tym numerze na pewno od razu wam się spodobają i coś czuję, że to jest bardzo mocny kandydat do tego, żeby zostać hitem tych wakacji, które się właśnie dzisiaj rozpoczynają. Premierowo zagrali go tydzień temu na Stade de France, tak na żywo dla ludzi, którzy tam byli, ale jeżeli akurat w tym momencie nie byliście w Paryżu, no to możecie dzięki RMF Max przenieść się właśnie do tego miejsca. Wczoraj oficjalnie trafiło na streamingi, a teraz premierowo w RMF Max na antenie. David Guetta, French Montana, Aidan Martin i Jugel to numer Shine. And now, ladies and gentlemen...

0: A to dzisiaj robimy, jak się dotknie bardzo gorącego chodnika. Turn the lights off, to już tej 18 minut po godzinie 18. A ja was w kanale nadawczym pytałem o to, skąd jesteście i jaka jest u was temperatura, i odezwał się do mnie Arek, który mi napisał SMS-a brzmiącego Antwerpia 41. W związku z tym, Arek, powiedz mi, czy to jest tak, że ty trzymasz termometr w garnku z wodą, w wrzątku? Gdzie ty pracujesz?
1: Pracuję w ciężarówce, więc tutaj pokazuję, że to wcale nie do słońca.
0: Czyli dobra, czyli w kabinie jest te 41, nie?
1: No nie w kabinie to mam na spokojnie 22 sobie ustawione.
0: Klima wieje, w sandał normalnie jest chłodno, a nie tam, że trzeba jeszcze się wychodzić na takie temperatury. A powiedz mi, jak sobie radzisz z takim upałem?
1: Nie, no trzeba sobie jakoś tam radzić, tak powiem, jeśli chodzi o kierowców.
0: No, dobra, Arek. Z kierowcami to tak jest, wiadomo.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99. Kupując dwa opakowania.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl

0: Jest taka zasada, że jak Ed Sheeran jeszcze raz powie Azizam, to wystartuje mistrzowski flash sportowy. Także Ed, wszystko w twoich rękach. O, nieźle poszło.
1: To jest mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie. Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To wie Cezary Dziwiszek.
2: Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo.
1: Start turnieju w poniedziałek, a już dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Obie ekipy spisują się w turnieju świetnie, mają pewny awans, no ale o 21 powalczą o pierwsze miejsce w grupie.

0: Najlepsza playlista na wasze wakacje. Pamiętajcie, że RMF Max możecie też zabrać do kieszeni, możecie nas odpalić z apki, gdzie tylko będziecie. I Teddy Swims też dla was zagra, tak jak zagrał na 39 minut po godzinie 18. Ale sprawa jest poważna i ja potrzebuję waszej pomocy. Nie chodzi o dyszkę, kierowniku, także spokojnie. Chodzi o to, żebyście mi dali poradę, czy pranie się zepsuje, jeżeli najpierw się je wypierze w 30 stopniach, a potem się je wystawi na 35, 37? Czy coś się wtedy z praniem stanie? Nagraj mi głosówkę na Messenger RMF Max i pomóż mi, bo ja jestem naprawdę, jak wrócę do domu, to muszę to zrobić. A co, a zepsuje to pranie? Nagraj głosówkę. Messenger RMF Max.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników. Nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
10: Barbara, rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
13: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: I po reklamie.

0: na wyjazd,
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Powoli zbliżamy się do wieczora, no a za nami prawdziwie letni dzień, 26 Trójmiasto, nieco ponad 30 nadal Warszawa i Poznań, aż po niemal 34 stopnie, które widziane były dziś w Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. W całym kraju niebo nadal jest bezchmurne, jeżeli są chmury, to tylko pojedyncze, opadów nie będzie wcale, wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, a ciśnienie wysokie, temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej na termometrach.

10 minut do godziny 19:00, specjalnie dla Marysi, której zawsze Enrique kojarzy się z wakacjami i mamy nadzieję, że zawsze z wakacjami się kojarzyć będzie. Ale my przy okazji też sprawdzamy, co tam słychać w internetach. Wiemy też, że są takie sporty, w których naprawdę jesteśmy dobrzy, gdzie potrafimy awansować do kolejnych etapów. I na przykład tenis to jest taki sport. Ostatnio było dużo o Maji Chwalińskiej, ale teraz Iga Świątek, ponieważ Iga Świątek poznała drabinkę na Wimbledonie, który niebawem ruszy, i Iga Świątek w trzeciej rundzie być może zagra z Seryną Williams, z tą samą panią Williams, która ostatnio odeszła na emeryturę i która ostatnio mecze oglądała tylko w telewizji. Więc ja bym tutaj zrobił taką, wiecie, taką trochę równowagę. Ponieważ jeżeli mamy już wysłać jakiegoś Polaka, to może wyślijmy Wojtka Szczęsnego z emerytury. Chociaż Wojtek może potrzebować dużo przerw na nawadnianie. Bob Sinclair już teraz w RMF Max.

0: Jej wysokie temperatury nie przeszkadzają, ona dalej gra swoje gorące hity. To Dua Lipa oczywiście na 4 minuty przed godziną 19. Za chwilę u nas najważniejsze informacje, za chwilę też prognoza pogody. A prognoza pogody to jest teraz dopiero ważna, co? I już gadanie o pogodzie to nie jest wcale przypał.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: I po reklamie.

0: RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Posłuchajcie Flesza. Około 8 kg narkotyków zabezpieczyli w ostatnim czasie policjanci ze Szczecina. To efekt dwóch osobnych akcji związanych z wykrywaniem przestępczości narkotykowej. Dwie osoby trafiły już do aresztu.
1: W pierwszym mieszkaniu policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli paczkę z prawie 3 kg marihuany, kilogramową grzybnię z wyrośniętymi grzybami halucynogennymi i wysuszone grzyby, a także zagłuszarkę sygnału, 7 telefonów, 2 laptopy i amunicję do broni palnej. W drugim mieszkaniu odnaleziono prawie 2,5 kg amfetaminy i 600 gram marihuany. Dwaj zatrzymani tam mężczyźni spędzą 3 miesiące w areszcie. Pierwszy odpowie za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków, a drugi za ich posiadanie.
0: Co ustalił Dawid Siwek.
2: To jest RMF Max.
0: A teraz stolica, bo szykuje się remont rynku Nowego Miasta oraz dochodzących do niego ulic Starej i fragmentu Pieszej.
3: Miasto planuje szeroko zakrojoną rewitalizację Starego Nowego Miasta, w tym i Marienstadtu. Jesteśmy na etapie planowania, choć w tym roku już część pieniędzy jest przeznaczona na remonty na samym rynku marienstadtskim i krok po kroku będziemy rewitalizować ten teren. Proces wymagający wielu projektów, to też projekt samo projektowanie jest długotrwałe.
0: Powiedział w RMF Max burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferenc. Do wyboru dwie trasy dla początkujących i zaawansowanych. Jutro dwa przejazdy rolkarzy w ramach Night Skating Kraków. Jak będzie przebiegać trasa zielona?
4: To jest taka trasa 8 km. Jedziemy sobie spod Muzeum Narodowego Aleją 3 Maja Chodowieckiego. Później będziemy się kierować Piastowską w stronę Armii Krajowej, Bronowicką, Królewską. Wracamy alejami z powrotem pod Muzeum Narodowe. Średnia prędkość 8 km na godzinę. Naprawdę taki rekreacyjny przejazd, żeby każdy mógł poczuć tą atmosferę night skatingu.
0: Zapowiadał Robert Sysko z Akademii Rolkarza. Jest jeszcze trasa czerwona, no ale jej przebieg musicie sobie sprawdzić w sieci. Po 3 latach podróży, w czasie której zdarli po kilka par butów, w setkach przygód wrócili do Gdańska. Aleksandra i Marcin Górscy objechali rowerami świat. Dosłownie pedałowali nieprzerwanie przez 1142 dni.
5: No i pokrótce przejechaliśmy 47 krajów na 5 kontynentach, zaczynając od Europy, kierując się do Grecji, Turcja, Iran, Pakistan, Indie. Z Indii polecieliśmy do Wietnamu, zwiedziliśmy całą Azję Południowo-Wschodnią, przejechaliśmy całą Indonezję, aż do Timoru Wschodniego, polecieliśmy do Australii. Z północy Australii przejechaliśmy aż do Sydney, z Sydney polecieliśmy do Honolulu, z Hawajów do Los Angeles i z Los Angeles kierowaliśmy się do Ameryki Centralnej, później do Południowej i przejechaliśmy aż do Ushuaia w Argentynie, która jest nazywana końcem świata.
0: Wyliczał i wspominał Marcin Górski. Teraz już czas na prognozę pogody.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Wszędzie dziś prawdziwie letni piątek był od samego rana aż do teraz do wieczora. No i to jest także letni wieczór. 25 stopni przez 30 stopni, aż po rekordowe 31 nadal. Takie temperatury mogą występować w różnych miejscach kraju. Najcieplej w Katowicach i Krakowie, w Trójmieście ciut chłodniej. No ale jednak wszędzie upał doskwiera. Ciśnienie w całym kraju wysokie, nie ma mowy o deszczu.
6: No dobry wieczór na 4 minuty po 19. Są wakacje i jak to miło jest powiedzieć, co? Gips, Kukon i Jonatan z numerem Ty masz, a z wami Filip Kliber.

0: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Góry, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach. Rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem. Najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl.

0: Absolutnie każdy może się bawić do tego numeru, bo cały czas ten numer brzmi, jakby dopiero co wczoraj wyszedł. To Narcotic Trust i kawałek I Like It. 19.33 na zegarach. Czas najwyższy, żeby posłuchać trochę o sporcie. Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Francja kontra Norwegia. Na to mundialowe spotkanie ostrzą sobie zęby piłkarscy kibice na całym świecie. Obie ekipy na razie mają po dwa zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału. Oba zespoły także strzelają jak na zawołanie. Francuzi w dwóch spotkaniach strzelili 6 bramek, a Norwegowie 7. Francja jest w gronie faworytów. Norwegia ma z kolei być czarnym koniem tego turnieju. Oczywiście obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Na turnieju strzelili już po 4 gole. To piłkarze o różnej charakterystyce. Jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tyle trener Norwegów Stale Solbakken. Pierwszy gwizdek o 21:00.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Ja się

0: co? Po hiszpańsku tak można śpiewać na antenie RMF Max. 19.40, dodajemy jeszcze kilka stopni do tych, które są już na termometrach. Gramy wam gorące hity, to kawałek Topiki Becky G, czyli Sorry Papi. A ja znalazłem sposób na upały. Znalazłem taki poradnik, jest 7 prostych trików. Jeden z tych trików polega na tym, żeby przed spaniem włożyć cienkie bawełniane skarpetki do lodówki. To jest serio, tak przeczytałem. Nie wiem tylko, co zrobi mama, jak znajdzie takie skarpetki w lodówce. Chociaż pewnie pomyśli, że stary i tak zje. Za chwilę aktualna prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

wszędzie dziś prawdziwie letni piątek był od samego rana aż do teraz do wieczora. No i to jest także letni wieczór. 25 stopni przez 30 stopni, aż po rekordowe 31 nadal. Takie temperatury mogą występować w różnych miejscach kraju. Najcieplej w Katowicach i Krakowie, w Trójmieście ciut chłodniej. No ale jednak wszędzie upał doskwiera. Ciśnienie w całym kraju wysokie, nie ma mowy o deszczu.

0: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
1: Zapraszamy. Mercedes-Benz Mościuk. Szczecin-Dąbie, ulica Pomorska 88.
2: Mm-hmm.

0: ale Roxy nam ugotowała hiciora z White'em 2115. To chciałam ciebie więcej na 6 minut przed godziną 20. I tym numerem kończymy kanał nadawczy. Już za chwilę graba, także koniecznie zostańcie przy głośnikach i pamiętajcie o nawadnianiu, bo szykuje się naprawdę bardzo gorący weekend. Filip Kliber, dzięki za dziś i do usłyszenia. Ale, żeby nie było. Posłuchajcie jeszcze, gdzie się można pobawić na mieście.
1: Pierwszy piątek wakacji, czas start. Tutaj cały czas RMF Max i Tour de Club. Piotrek Świderski, zapraszam was na przegląd najciekawszych imprez w kraju. Na początek Trójmiasto i klub Grey w Gdańsku, gdzie już dzisiaj za stery wbija Płeć Piękna. Gościem specjalnym imprezy będzie DJ-ka z Belgii, Jana Wiltilgo. W swoim muzycznym CV może pochwalić się takimi imprezami jak Tomorrowland, Highball Dream czy Dream Beats. Dodatkowo wspierać za konsolą będzie ją również Toja. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do Warszawy. Tutaj na dobry balet poleca się m.in. klub Explode, gdzie dzisiaj cykliczne Explos Summer Party z rezydentami klubu. Jutro natomiast na sali dance koncert Luca Rossiego, a na klubowej za muzyczną selekcję odpowiedzialny będzie DJ Meshi. W Krakowie też jest parę opcji na dobre rozpoczęcie wakacji. W klubie spotkań Poczta Główna dzisiaj Michael Jackson, King of Pop Party, a jutro Disco Bang by Szpula z największymi hitami z lat 80. i 90. No i jeszcze na koniec przypominajka o koncercie One Republic w Tauron Arenie, również w Krakowie, już 30 czerwca we wtorek.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
4: Turniej z Orlika na stadion to przepustka do wielkiej piłkarskiej kariery. Na razie jesteście na etapie zgłoszeń, co później?
3: To jest dopiero początek takiej przygody. Etap regionalny wystartuje we wrześniu, później etap makroregionalny, które prowadzą najlepsze drużyny do finału, który odbędzie się w listopadzie. W zeszłym roku nasi laureaci byli w Akademii FC Barcelony. W tym roku zostajemy na Półwyspie Iberyjskim i zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest to bardzo dobra droga tak naprawdę do realizacji marzeń przez młodych piłkarzy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki gorąco zachęcamy do udziału w naszym turnieju.
4: I jak się zgłosić?
3: Tak naprawdę wystarczy zebrać grupę 10 uczestników w wieku od 12 do 14 lat. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą rywalizować. Trzeba zarejestrować drużynę, trzeba ją zgłosić do udziału w turnieju. Wciąż jest czas na zapisy. Przypominam, strona z orlikanastadion.pl.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak spotkanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu raz jeszcze mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. To już przedostatnia mundialowa noc z fazą grupową. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia i mecz, który jest jak deser po tych wszystkich, ponad 50 spotkaniach. Francja gra z Norwegią, a na boisku czołowi strzelcy całego turnieju. Patryk Serwański o szczegółach.
4: No oczywiście z jednej strony Kylian Mbappe, z drugiej Erling Haaland. Obaj już po 4 bramki na mundialu, więc obaj świetnie sobie na razie radzą. Dodam tylko, że Vinicius Junior już też 4 bramki, ale w 3 meczach. Leo Messi 5 nawet bramek, także no to jest ta absolutna czołówka.
3: A ten mecz o 21, ale to nie wszystko, bo o tej samej godzinie jeszcze Senegal, Irak, a w nocy spotkanie utytułowanych na mundialach ekip, czyli Urugwaju i Hiszpanii. Siatkarze Argentyny pokonali Chiny 3-0 w dzisiejszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy mają dzień wolny.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Ach, jak pięknie, otwieramy piątek, weekend i oficjalnie wakacje 2026. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Wszyscy dzisiaj wyglądali rano pięknie, na galowo, teraz to już trochę inaczej. No trzeba więcej zrzucić na pewno przy tych temperaturach. Otwieramy pierwszą listę hobbęcy na wakacjach, a tutaj na 10 piłkarsko Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: pierwszy weekend wakacji 2026. Jubel w RMF Max prosto ze Szwecji o domu nad wodą. Taki Ocean House dla wszystkich, którzy się dzisiaj spocili. No jeszcze będziemy się pocić. Kolejne dwa dni będą rekordowe. Pocą się także fani muzyki w Wadowicach. Tam dzisiaj witamy wakacje. Trwa nasze Lator Maxa. Jest ekipa RMF Max. Są muzyczne gwiazdy. Jeszcze możecie zdążyć. Jeszcze możecie się załapać. Na miejscu 9 piątkowo na starcie wakacji Bledka. Tańcz. Max.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Mamy piękne lato, no przynajmniej na starcie. David Guetta i Alok lądują na starcie wakacji na miejscu 8. Run, Run River. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawią się dzisiaj w Wadowicach. Tam trwa nasze Lato na Maxa. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a ja mam dla was mnóstwo nowej muzyki. W tej godzinie premierowo Ina, wraca ekipa Clean Bandit, ale teraz klubowe bity, które polecam wam też na gorące imprezowe lato. To Fisher i Florence Aman. Tak nas bujają w numerze What a Life leci po raz pierwszy. And now, ladies and gentlemen.

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Zobacz świat tak, jak chcesz, a nie tak, jak chcą ci pokazać. Podróże szyte na miarę znajdziesz w Malwa Travel. Autokarowe i lotnicze, indywidualne i grupowe, city break, wypoczynek, przygoda. Odwiedź biuro Malwa Travel w Świdnicy i ruszajmy razem. Sprawdź szczegóły w mediach społecznościowych i na malwatravel.pl.
2: Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

Spotkali się na studiach i robili muzykę, żeby udowodnić, że muzyka klasyczna, którą kochają do dzisiaj, może być przebojowa. Udowodnili to nieraz. To tutaj mniej klasycznie, bardziej imprezowo, nawet klubowo. Nasza kolejna wakacyjna, piątkowa premiera listy Hot Bands. Clean Bandit. I don't wanna hurt you. Co mi powiecie? Jak to czujecie? Czy będzie jedynka w trakcie tego lata? Głosujcie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia jeden z największych słonecznych hitów ostatnich tygodni. I tak również wkraczamy w tegoroczne wakacje. To Another w numerze Talk To You, a jeszcze premierowo dzisiaj nowości, jaką przynosi

No poczułem się jak na plaży gdzieś w Brazylii, albo przynajmniej w Hiszpanii, może w Meksyku. Morenito, zawsze uśmiechnięta, roztańczona, opalona, wakacyjna i na premierowo. Będzie tych premier jeszcze trochę dzisiaj wieczorem, bo po 21 startujemy pierwsze wakacyjne Max Party. Dołączy do mnie Raf Mix. Będzie nowość od Aloka z Jennifer Lopez. Może jeszcze nie słyszeliście. Mam dla was najwięcej nowości na wakacje. A teraz otwieramy pierwszą trójkę w pierwszy piątek wakacji 2026 oficjalnie. Tutaj Ale Farben z Berlina i jego Body Talk.

Ciel Justina Biebera, tutaj bez Justina, ale Skelani to Kid Laroi. Girls w remiksie. Numer, który rządzi już w internecie, także na TikToku, no i porządzi sobie na pewno w trakcie tych wakacji, które już są. Na liście Hot Bands będzie jeszcze sporo ciekawych premier, w tym nowość od Aloka z Jennifer Lopez po 21. W pierwszym Max Party na wakacje wszyscy jesteście zaproszeni, świętujemy zakończenie roku szkolnego. Na miejscu trzecim dzisiaj na liście Hot Bands Body Talk od Ale Farben, dwójka, Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. A kto zaczyna wakacje na miejscu pierwszym? No nasz, z Polski. Najwięcej głosów na Hop. Też ma czerwony pasek za takie numery. Andy Dust i jego Zokaria, powrót na miejsce pierwsze. One. One. One. One. One. Numer

0: Andy Dust wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Tak, zaczynają się wakacje. Zostańcie z nami, bo za chwilę zaczynamy Max Party. Będzie też premiera nowego bitu od Axwella. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Pierwszy piątek wakacji, czas start. Tutaj cały czas RMF Max i Tour de Club. Piotrek Świderski, zapraszam was na przegląd najciekawszych imprez w kraju. Na początek Trójmiasto i klub Grey w Gdańsku, gdzie już dzisiaj za stery wbija Płeć Piękna. Gościem specjalnym imprezy będzie DJ-ka z Belgii, Jana Wiltilgo. W swoim muzycznym CV może pochwalić się takimi imprezami jak Tomorrowland, Highball Dream czy Dreambeats. Dodatkowo wspierać za konsolą będzie ją również Toja. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do Warszawy. Tutaj na dobry balet poleca się m.in. klub Explore, gdzie dzisiaj cykliczne Explo Summer Party z rezydentami klubu. Jutro natomiast na sali dance koncert Luca Rossiego, a na klubowej za muzyczną selekcję odpowiedzialny będzie DJ Meshi. W Krakowie też jest parę opcji na dobre rozpoczęcie wakacji. W klubie spotkań Poczta Główna dzisiaj Michael Jackson King of Pop Party, a jutro Disco Bang by Szpula z największymi hitami z lat 80. i 90. No i jeszcze na koniec przypominajka o koncercie One Republic w Tauron Arenie również w Krakowie już 30 czerwca we wtorek.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w

0: Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Parona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort życia blisko miasta z ciszą i spokojem. 10 minut od centrum Opola. Dom o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W cenie mieszkania. Odbierz klucze już dziś. Pierwszy etap zakończony. Nie zwlekaj z decyzją. Zapraszamy do oglądania. Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 505 602 640 lub na www.baronaresidence.pl.
1: Szukasz nowoczesnych okien i drzwi na lata? TPU Dach z Koszalina się poleca. Jesteśmy producentem okien PCV i aluminium, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. Realizujemy projekty dla dużych wykonawców i klientów indywidualnych. Przyjdź do nas. Koszalin Gnieźnieńska 163. TPU Dach. Solidne rozwiązania dla każdej inwestycji. TPU Dach EU.
2: Za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: I po reklamie.
5: Rockin' it, droppin' it, shake my ass, I'm stoppin' it, I look hot in it.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: To jest wieczorny mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Kibice piłkarscy mecz Francji z Norwegią, który właśnie się zaczyna, określili mianem hitu, ale nie zapominajmy, że w grupie G inna europejska potęga nad ranem czasu polskiego walczyć będzie o życie. Mowa o Belgach, którzy może faworytem do wygrania całej imprezy nie są, no ale jednak odpadnięcie po fazie grupowej byłoby w Belgii szokiem. Jak wygląda ich sytuacja? O tym Patryk Serwański.
3: Po dwóch meczach i dwóch remisach, to było 1-1 z Egiptem i 0-0 z Iranem, mają teraz 2 punkty, są na miejscu trzecim w swojej grupie. 2 punkty ma też wyprzedzający ich Iran, po prostu strzeliło 1 bramkę więcej. Egipt 4 punkty, już pewny awans. No i do tego jeszcze Nowa Zelandia, która też jeszcze w tym całym rozdaniu się liczy.
2: A mecz Nowa Zelandia-Belgia o 5 nad ranem.

0: końcu po roku szkolnym zamkniętym można świętować, trzeba tańczyć, spotykać się z przyjaciółmi. Pozdrowienia dla tych, którzy może gdzieś tam na mieście, może w domu, może w drodze, a może już na biwaku, gdzieś pod namiotem. Są z wami już wakacyjnie Przemek Grabowski plus DJ Raf Mix. Pozdrawiamy wszystkich, którzy świętują dzisiaj w Wadowicach. Tam trwa nasza impreza, czyli Lato Maxa, ale mamy też prezent dla tych, którzy nie mogą być dzisiaj w Wadowicach. Nasza kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, Axwell to ten ze szwedzkiej House Mafii, wraca i otwiera nasz kolejny set. W nowości Whatever Turns You On to nasza premiera. Max.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na Maxa.
2: And now, ladies and gentlemen,

wieczorną, dość wysoką temperaturą, no polecamy bez skarpet tak trochę potańczyć. My tutaj na bosaka dzisiaj w MacParty. Dobrze, że nie widać, ale więcej nie zdejmujemy, żeby nie było. Przed chwilą Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, a teraz kolejna nowość na wakacje na naszym już wakacyjnym MacParty. Dla wszystkich, którzy świętują z RMF Max zakończenie roku szkolnego, to ten DJ Bunt i jego Love Tonight.

0: To Kajra, ale w remiksie, który zrobił Amis. Za chwilę w naszym kolejnym secie, już na wakacjach, w Max Party. Modelki, lubię cię jak lato, mamy lato. Dzisiaj także lato na maksa w Wadowicach. I jeszcze można się załapać, jeszcze zdążycie tak dość późno, ale jeszcze można tam być i spotkać ekipę RMF Max. Zapraszamy! RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
1: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.

Justin Bieber, Nicki Minaj zamykają nasz kolejny set w pierwszym Max Party już na wakacjach. Ola Bieniarz z RMF Max obiecała zagrać ten kawałek dzisiaj na naszej imprezie Lator Maxa w Wadowicach. Może ktoś już słyszał, może to potwierdzić, zaprzeczyć. Ola Bieniarz w DJ secie z hitami z RMF Max. Na scenie Mortalcio, Grzegorz Chyży się dzieje, jest zabawa, jest pogoda, tylko nie zapominaj się o napojach. No w ogóle w ten weekend to trzeba się nawadniać. No to teraz takie trochę na schłodzenie. The Colors i Italo Disco, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście.

Tymasz, to Gipsy i Kukon w piątek już na wakacjach z RMF Max, a jeszcze dzisiaj będziemy mieć dla was mega premiery, wśród nich nowość od Aloka. Wiadomo, że Alok zrobił kawałek z Davidem Guettą. David Guetta niedługo zrobi kawałek z Chórzelem, a Chórzel zrobił numer z Ultra na T. No niedługo to wszyscy będą robić numery ze wszystkimi. Po prostu nie będzie wykonawców. Będzie na przykład nowość. Od kogo? No David Guetta i wszyscy. Tutaj Chórzel i prawie wszyscy. Moving to the Sun. Ostatnio Chórzel pojawił się nawet na światowej liście, na samym szczycie, jeśli chodzi o popularność tanecznych bitów, właśnie w tym numerze Moving to the Sun w RMF Max.

0: wiecie, wakacje muszą być także ciarki odpowiednio, trochę później. Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Jego muzyka to dużo, dużo takich bardziej trendsowych akcentów. A w naszym wakacyjnym Max Party jeszcze house'owe i nawet afro-house'owe akcenty, bo będzie nowość, jaką przynosi nam na wakacje DJ Shimza. Wróci Alan Walker, no i jeszcze jedna premiera. Jennifer Lopez zrobiła numer, tym razem nie z Davidem Guettą, ale z Alokiem. Zagramy to jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

Fire, taka afrohausowa nowości zamyka nasz pierwszy set na wakacjach. Witajcie w piątkowym już wakacyjnym Max Party. Shimza, Jarko przed chwilą, a są z wami już na wakacjach Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy świętują zakończenie roku szkolnego. Brawo wy, nawet jak nie było czerwonego paska, to nie jest łatwe, ale też brawo dla tych, którzy mają ten czerwony pasek, naprawdę. No, zacnie, szacuneczek. Spoko, za rok będzie można się bardziej postarać. Teraz Alan Walker postara się o dobry klimat. Jego Dancing in Love otwiera nasz kolejny set.

0: Proud. No to po takim imprezowym klasyku taka imprezowa premiera tych wakacji w RMF Max. Słuchajcie, Jennifer Lopez coraz częściej z DJ-ami i tym razem Jennifer Lopez dla brazylijskiego gwiazdora, czyli Aloka. W numerze Everything's Fine Rough Mix, gdy usłyszał po raz pierwszy, to miał takie pytanie, czy to na pewno Jennifer Lopez śpiewa? No na pewno Jennifer Lopez śpiewa. Posłuchajcie po raz pierwszy wakacyjnie w RMF Max. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest naprawdę na maksa.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

Creeps i Smolasty, ich sezon. No, wystartowaliśmy, wakacyjny sezon. Smolasty w wielu miejscach na żywo, a dzisiaj muzyka na żywo w Wadowicach. Tam dzisiaj nasze lato na maksa. Może macie już swoje ciekawe zdjęcia, no to wrzucajcie z hashtagiem na maksa. Pozdrowienia dla wszystkich w Wadowicach. Może też dla tych, którzy już się spocili i powoli docierają do domu. Spoko, my bawimy się dalej. To jest nasze wakacyjne Max Party. W kolejnym secie Eben, wróci też Kygo i Swedish House Mafia.

0: pieniądze.
1: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.

0: To Swedish House Mafia z RMF Max. Już na wakacjach w pierwszy piątek wakacji 2026. A w naszym kolejnym secie w Max Party pojawi się Taylor Swift i jej Fate of Ophelia, ale w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Oni byli tacy szczęśliwi, że Taylor Swift zgodziła się, żeby to oni zrobili ten remix. No i co tydzień pojawiają się plotki, że Taylor Swift i Travis Kelce powiedzą sobie tak w Nowym Jorku i ostatnio znowu pojawiły się takie przecieki. W ostatni weekend się nie sprawdziło. No w ten weekend chyba też się nie sprawdzi, ale nie wiem, może jakoś udało im się ukryć to przed światem. Taylor Swift za chwilę, a nasz kolejny set otwiera ta ekipa, Fuka i Liwka i Enklawa. Chce więcej?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Zokaria oficjalnie na miejscu pierwszym w pierwszy piątek tych wakacji. Andy Dust zdobył sam szczyt i dziękuję za wsparcie. Za chwilę Bibi Rexa i David Guetta, nasza kolejna mega nowość, czyli Sad Girl. Ale teraz klasyk bardzo imprezowy. Długo prowadziliśmy tutaj z Rafmiksem dyskusję, jaki mega imprezowy klasyk w piątek wieczorem, w pierwszy weekend wakacji, musi pojawić się przy ognisku. No i wydaje mi się, że to chyba musi być ten numer. Z pozdrowieniem dla wszystkich przy ognisku z RMF Max, LMFAO, Party Rock Anthem. A jak ktoś ma daleko do ogniska, nie przy ognisku, no to spoko, spoko. Przecież jeszcze mamy tyle, tyle wakacyjnych dni. W końcu zrobi się ognicho. LMFAO teraz. Jest ogień.

0: Sezon to Dawid Podsiadło, który zamyka nasz kolejny set w piątkowym Max Party. Już to wakacjach, ale nie kończymy. Tańczymy dalej i pamiętajcie, że to będzie bardzo gorący weekend i nawadniający siebie osobiście. Nie zapominajcie także o zwierzątkach, w szczególności Rafmix chciał przypomnieć, bo on dwa pieski, dwa kotki i te pieski, kotki muszą pić. A my tańczymy dalej w kolejnym secie Bauza. Wróci też Bob Sinclair w nowości I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

Thomas Sinclaira, mega gość. Na koncie ma mnóstwo house'owych produkcji. No i tutaj jego własna odświeżona na ten sezon, na tegoroczne wakacje. Bob Sinclair i Kajsa zamykają nasz kolejny set. I Can't Wait. Witajcie już na wakacjach po 23. No w piątek o tej porze to dopiero, w szczególności gdy w czerwcu mamy takie długie dni. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Razem z wami za chwilę Shakira, czeka Wiktor Waligura, ale kolejny set otworzy DJ z wiadrem na głowie. Który to? No przecież on...

4 pory roku, Wiktor Waligura. Ostatnio wysoko, pierwsza trójka listy Hot Bands. Wiktor może sięgnąć w pierwszy weekend wakacji nawet po miejsce pierwsze. Zobaczymy. Jutro odliczamy wielką trzydziestkę. Sobota, godzina 17. Głosujecie na rmfmax.pl. Sprawdzajcie nowości, a wśród wielu z nich także ten gość wraca. Yearbox w świeżym bicie Babylon.

Pewnie wszyscy teraz pomyśleli, no prawie wszyscy, jak on się nazywał? Pamiętam, zapomniałem. If Only You, taki ładny, przystojny blondasek ze Szwecji. To Danny oczywiście. Miał jeszcze jeden hicior, Tokio, i później jakoś tak zniknął. Zostańcie z RMF Max, bo w naszym kolejnym secie pojawią się modelki, chyba że z tobą. No chyba wszyscy znają ten refren. Są wakacje, są modelki, tańczymy dalej.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.

taki numer, który może schłodzić w szczególności późno wieczorem, prawda? Eben i jego Heads. Z pozdrowieniem dla tych, którzy świętują, bo jeszcze do północy, słuchajcie, mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. No to tak akurat na te upały, nie wiem, na świętowanie i na upały może położymy się przy lodówce, może otworzymy i po prostu włożymy tam stopy. Już widzę, co mówi rodzina, jak stopy do lodówki wkładasz. Nie próbujcie tego. Jak się można jeszcze schłodzić? Mamy pewien pomysł, szczegóły za kilka minut. Na nasz kolejny set otwieramy nowością ze Stanów. Tutaj DJ Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

The First Time, rozgrzewająco, pobudzająco, Damiano Dawid na wakacjach z nami. No i mieliśmy wam powiedzieć, jak jeszcze można się schłodzić, w szczególności, kiedy w nocy nie można spać. No jest taka porada, schłodzić sobie pościel na kilka minut przed snem, wkładając ją do szczelnego worka i do lodówki. No niby niewielki trik, a zasypianie może być przyjemniejsze. A może do zamrażarki dzisiaj prześcieradło na kilka minut. I znowu rodzina może dziwnie spoglądać. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party, już na wakacjach.

chciałam ciebie więcej. No my też, ale jak zaczynają się wakacje, jak jest piątkowy wieczór, to czas leci za szybko. Przed chwilą Roxy i White, ich energetyczna nowość. Dziękujemy za pierwsze wakacyjne Max Party, było nam bardzo miło. Przemek Grabowski plus DJ Raf Mix. No i jeszcze to powtórzymy, bo tyle pięknych dni przed nami. Mega gorący weekend rozpoczęty. Dbajcie o siebie, szukajcie raczej cienia niż słońca. Nie zapominajcie o wodzie, nawodnieniu. Nie zapominajcie także o swoich zwierzątkach, o seniorach. No i bawcie się razem z nami i na maksa. Do usłyszenia, cześć!

0: Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Sobociaki mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

fight. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.